0: SK Lublin.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Esca. Esca.
1: Happy birthday.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
3: i po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.
7: Dzisiaj w Lublinie temperatura podobna, maksymalna jak wczoraj, do 21 stopni, ale przewaga chmur, do tego poranku lokalne mgły. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Jutro więcej przejaśnień i cieplej.
8: Jest 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A tej nocy rosyjskie drony ponownie zaatakowały ukraińskie miasta. W związku z atakiem rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert. To dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ten został już odwołany. Skończyła się też operacja polskiego lotnictwa. Według dowództwa operacyjnego nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic było tematem pilnego spotkania rządu i służb. Wzięli w nim udział m.in. premier i szefowie MON oraz MSZ oraz dowódcy polskiej armii.
9: Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinie.

0: Chorób nowotworowych u dzieci. Z tej okazji Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie rusza z akcją Złoty Wrzesień. W sobotę będzie można skorzystać z konsultacji bez skierowania i bez zapisów. Początek o 11. Makieta MicroCity.pl w Lublinie zaprasza w swoje progi. To nie tylko gratka dla pasjonatów, którzy odnajdują się wśród detali i technicznych smaczków. Wystawa mieści się na terenie lubelskich zakładów tytoniowych. Więcej szczegółów szukajcie na SK.pl, TikToku i stronie internetowej MicroCity.pl.
1: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: Everybody, dzień jesteś. Dobry!
3: Pokaż gardło.
2: Zdrowy, możemy jechać, bardzo dobrze, lecimy.
4: Ja jestem tak zdrowy, słuchajcie, że nawet stwierdziłem, że dzisiejszy wtorek to jest dobry dzień, żeby wrócić na siłownię po raz 67 w tym roku i tak zrobię, taki będę.
5: Ale po co tam idziesz? Po to, żeby się wody napić, czy o co chodzi?
4: Po to, żeby po 3 dniach przestać znowu chodzić.
5: No dobra, to w takim razie dzień dobry, żeby zgodnie ze świętem olać system, bo mamy dzień olewania systemu.
3: Bardzo dobrze.
4: Ale Bianki, jest też dzień prostaty.
3: Dzisiaj to, tak. ja się muszę nie zapisać, ja jestem zdrowiutki, proszę pana.
5: Tak, a kasznij.
4: A dla was? Wtorek to jest dobry dzień na... Tutaj 3 kropki, słuchacze na 6, wstawajcie i kończcie. Wtorek to dobry dzień na...
6: Ale serio, tam do roku byłem u lekarza, u pana od prostaty i powiedział, że ha, proszę pana, ale pan dobrze wyglądał.
4: Proszę nie łączyć mojego kaszlenia
5: za późno
4: z badaniem prostaty.
5: Za późno!

0: policojanki. Jednak nie...
1: Nie prostata, badanie, tylko kolana.
0: Nie proktolog, ani prostata, tylko kolana, tak?
1: Słuchajcie, wczoraj byłem u ortopedy, bo od 3 tygodni mam problem z kolanem. Powiedział, proszę pana, pan chodzi w ogóle? Na kolana! Słuchajcie, mam problem z kolanem, zerwane więzadło przednie i łąkotka popsuta też.
2: Janki, całe szczęście, że masz dwie.
0: Całe szczęście, że jak mówisz do mikrofonu, to nie gadasz kolanami.
1: Ale może wtedy miałem taki fajny głos, taki wiecie, no. Troszkę popsuty. No dobrze. 8 minut po godzinie 6.
2: Dzisiaj mamy dzień olewania systemu i zastanawiamy się, co u naszych słuchaczy. Wtorek to dobry dzień na...
3: Wtorek to zdecydowanie dobry dzień, żeby pójść do więzienia.
1: Co?
3: Ale spokojnie. Pracuję tam. O 15 wychodzę.
1: Służba więzienna chyba, prawda? Byliście kiedyś w więzieniu?
4: Tak.
1: O, brawo dla kolegi!
0: Bogaj, dawaj do mikrofonu.
1: Brawo,
0: co za historia?
1: No,
0: co
5: wycieczka szkolna do więzienia.
1: Patrzcie, gdzie wkrótce możecie wylądować.
0: No, 4 kolegów nie wróciło.
1: Pozdrowienia do więzienia dla wszystkich oczywiście.
0: Dla tych, którzy są w małżeństwie, bo to tak podobne takie właśnie.

0: nami Zalia i pani Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry.
1: No, z pary Zalia, pani Jadzia. Mm-hmm. Wybieram zdecydowanie panią Jadzię.
2: Poranne rasowanie.
3: Nasza ukochana, jakbyś mogła nam powiedzieć, czy wtorek jest dobrym dniem na... I tutaj pytanie, na co?
0: Na co?
2: Może na pójście na duże zakupy, żeby nie chodzić w piątek?
0: To jest jakiś pomysł, rzeczywiście.
1: Informacja dla posiadających pieniądze.
2: Tak, nie ma dużo ludzi w sklepach.
0: Bardzo dobrze. Kupujesz we wtorek brokuła, a w piątek już jest po brokule.
3: Jak był COVID, to we wtorki były godziny dla seniorów, Jankes. Tak, tylko w kontekście twojego kolana mówię.
0: A ja pamiętam, kiedyś wpadłem i nie zauważyli. I tak stwierdziłem, że chyba...
2: Wszystko
0: jest okej ze mną.
1: Swój człowiek.
0: Dobra, słuchajcie, prasujemy, sprawdzamy, co w prasie i na świecie, i nie tylko.
1: To jest jakieś wielkie zamieszanie ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, że pracownicy największych firm, które rozwijają te AI-e i ze sobą konkurują, odchodzą z pracy, bo są przerażeni tym, co się dzieje.
3: No właśnie, zwolnijmy, bo wkrótce sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: Tak.
3: Tak mówią, ale po angielsku.
1: No właśnie.
4: Yeah.
1: Na jakie pytanie, Jadziula, mogłaby odpowiedzieć sztuczna inteligencja? Gdybyś ty z niej skorzystała, to o co byś zapytała?
2: Takie pytanie mi trudne dajesz. O co bym mogła zapytać?
0: No to co, no co się nurtuje, no?
2: Żeby mi powiedziała numerki do Totolotka.
5: Tylko w Radiu SK.
2: Tak na szóstkę.
0: Poprosimy. I żeby wtedy tylko Jadzia wygrała i będzie...
2: Ale tylko mi, żeby powiedziała.
0: Dokładnie.
2: No.
0: Poprosimy. Aha, dziękujemy. Aha. Niesztuczna Jadzia do nas najpóźniej jutro. Dziękujemy ci, kochanie.
2: Dziękujemy.

0: te Wiktory to jednak fajne chłopaki tytuły na antenie.
1: Oczywiście, wszystko się zgadza. Jesteśmy w komplecie we wtorek, 15 września i odbieramy... Ała, telefon, ała, bo znowu to kolano mi się odezwało.
2: Hej, Jankes, słyszałam, że masz chore kolana. O? Możesz sobie przybić piątkę razem z moim popem, bo niestety ma złamanie łańcotki, więc zapraszam obydwu na rehabilitację.
3: Ale razem tworzycie idealnego faceta z dwoma zdrowymi kolanami.
1: Dziękujemy.
0: Jak się przybija piątkę kolanem? Jankes.

0: S.K. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
15: Mglisty poranek w regionie, jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to do 21 stopni, potem przejaśnienia, jutro cieplej do 24 stopni, do tego słonecznie, podobna pogoda również w czwartek, w weekend nieco chłodniej, ale 20 będzie.
14: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
16: 6.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad terytorium Litwy. Maszyna wtargnęła tam na wschód od Kowna, prawdopodobnie nadleciała od strony Białorusi. Na miejscu udali się policjanci i funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, którzy będą badać, jaki model drona został zestrzelony. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje w pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły też na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
18: SK Sport News.
16: Piast Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącym 8. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na 5. miejsce w ligowej tabeli. A niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
19: Jankes,
17: Kama
19: i Wiktor
20: w Radiu RTSK.
21: Kama dzisiaj w nowych portkach, ale dobrze wygląda. Widzicie to wszyscy? Słuchacze?
22: Czekaj, zajrzę pod stół.
21: No dobrze, 6.31, 29 minut do godziny 7.
23: Wtorek to dobry dzień na...
24: Manku, aha.
0: wtorek to dobry dzień, żeby trochę porapować, pozdrawiam.
1: A też można, jak najbardziej. Mm-hmm. Wtorek to dobry dzień na zbadanie kolana.
22: Jeżeli dzisiaj zajmujemy się kolanem Jankesa, to boję się, czym będziemy się jutro, Wiktor, u ciebie zajmować.
1: Ała, ała.

0: Śląska, Lublin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Jak wcale nie jest taki sam, bo lewe kolano różni się od prawego u niego.
1: To prawda, lewe bardzo spoko, na prawym nie dojdę nigdzie.
0: To jest ciekawe.
1: Lewe do Częstochowy nie dojdę.
0: Bo można powiedzieć, że teraz masz dwa lewe kolana. Lewe zdrowe i prawe, które jest lewe.
1: No dobrze, wyjdźmy już z tego kolana. Czy jeszcze nie? Czy jeszcze jesteśmy na Messengerku, a tam się dzieje?
2: No słuchaj, możemy pójść w temat wtorek to dobry dzień na...
3: Hej Eska, wtorek to dobry dzień na wyjazd do Krakowa. I chociaż jest duża mgła, i tak mnie nie pokona. Muszę dojechać. Pozdrawiam.
1: Alicia Kiss do nas zadzwoniła. Jo, jo, jo, aha, aha. Dziękujemy pięknie.
2: To dobry dzień na rozmasowanie Jonkesowi kolana.
1: Wtorek to dobry dzień na urodziny Zeską i to już za chwilę.
4: Reklama.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ponad 100 modeli Renault i Dacia dostępnych od ręki w salonie Nazaruk Service. W ofercie specjalnej możesz zyskać nawet do 30 tysięcy złotych. Nie przegap takich okazji. Samochody osobowe z fabryczną instalacją gazową oraz dostawcze w wersjach brygadowych. Nazaruk Service Lublin, Abramowicka 45.
8: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
9: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
10: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
11: Uwaga Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: 13 do 7. Happy birthday to you, Maciej, Maciej. SK budzi w urodziny. Maciek, Maciek, Maciek, jesteś?
1: Halo, halo, jestem.
0: No, witamy. Maćku, to prawda, że ty grasz w jakiejś kapeli weselnej?
1: Jak najbardziej, prawda.
0: A na czym grasz?
1: Na gitarze.
0: Gitarra.
2: Które hity są najlepsze na wesela? Które wyciągają ludzi zawsze na parkiet?
1: Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że najbardziej najlepszymi hitami na wesela są utwory Disco Polo.
0: Super! To dobrze, nic się nie zmieniło. Brawo, brawo, brawo! Hej, a jaki teraz nowy?
3: Wszyscy Polacy to jedna rodzina.
4: To nie jest Disco Polo.
2: Ale
4: nie?
2: Tak a propos rodziny, to chciałam ci powiedzieć, że twoja mamusia Małgorzata napisała do nas, bo ona by chciała, żeby ci było dobrze, żeby ci było fajnie, ale też troszkę ponarzekała, że ty po prostu nie masz czasu ani dla siebie, ani dla rodziny, a trójka dzieciaków na pokładzie z tego, co wiemy, u ciebie jest. Więc bądź trochę mniej zajęty i trochę bardziej szczęśliwy. Po prostu.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Wiele tak, rzeczy życzymy, no.
5: Druga twoja pasja życiowa to jest zajmowanie się ogrodem, kwiatami. Można o tobie powiedzieć, że jesteś ogrodnik?
1: No, z całą pewnością.
5: Słuchaj, czyli jakbyś...
0: Zapytajmy do tego Gerbera.
5: Tego z plaży? Nie, to, albo zapytajmy, czy jak przyjdziesz na wesele ze swoimi wyhodowanymi kwiatami, to czy goście tańczą na róże?
1: Na róże? No, na tej róży będzie ciężko tańczyć.
0: No dobra, słuchaj, gramy, my tutaj gramy na naszych gitarach i z jednej ze strun wystaje stówka urodzinowa, to dla ciebie, kochany!
1: Dzięki bardzo, dzięki!
2: Wszystkiego najlepszego. Ściskamy cię bardzo, bardzo mocno. No i cóż, no, wszystkiego najlepszego jeszcze raz.

0: All. Na.
1: Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie idzie po złoto.
2: No i jest tytuł, trochę to brzmi, słuchajcie, jak nowy odcinek Gwiezdnych Wojen. Polski Komitet Olimpijski, nowe rozdanie.
0: To już za chwilę. I o tym za chwilę w newsach. Na pewno po godzinie 7 też 7 wygrywa u nas.
1: Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Pijcie kawkę i za chwilę do nas wracajcie.
3: Jankes.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: Radio SK.
3: Radio SK.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
17: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
20: I po reklamie.

0: lubelskich drogach ruch coraz większy, coraz dłuższe kolejki do świateł. Dodatkowo dzisiaj o poranku nie sprzyja pogoda, miejscami doskwierają lokalne mgły. Maksymalnie temperatura na dziś to 21 stopni, jutro słonecznie.
1: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej reporter SK Michał Rawa.
2: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO.
1: A przypomnijmy,

0: Młodzieżowej Rady Krakowa, wyniki prawyborów w piątek, a właściwe głosowanie na prezydenta Krakowa 27 września.
1: SK Lublin News.
2: Jacek Werner będą przejażdżki zabytkowym Ikarusem i lekcje edukacyjne. Zbliża się Europejski Tydzień Mobilności.
3: Będziemy prowadzić lekcje pod hasłem Bezpieczny pasażer, pieszy i rowerzysta. Pogawędki z zakresu bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej.
2: Mówi Monika Fisz z ZDTM w Lublinie. Europejski Tydzień Mobilności startuje w środę i potrwa do 22 września. Będzie można obejrzeć klasyki motoryzacji i potańczyć. Muzeum Motoryzacji Yarrow Garage w Lublinie organizuje potańcówkę z Maciejową Kapelą. Impreza w najbliższą sobotę o 17:00 przy Kasprowicza 32.
4: Jankes!
5: Kama!
6: Kama!
7: I Wiktor!
5: Wiktor!
4: W Radiu SK!
8: Dzień dobry!
9: Ktoś jeśli wtorek słucha, że nam podrzucili jakieś pyszne ciasto.
10: To słuchacz Michał dzisiaj
9: Dziękujemy.
10: Z samego rana.
9: Jeśli wtorek to...
8: No właśnie, jeśli wtorek to nagrywajcie się na eskowym Messengerze, dajcie znać.
11: Wtorek to najlepszy dzień, żeby zrobić cynamonki po raz pierwszy w tym sezonie.
10: O, to sprawdzaj, może tam w tej torbie właśnie są.
9: No. Słuchajcie, jest pasztet.
8: To sernik.
10: Wiecie, że ja raz robiłem własnoręcznie cynamonki.
9: Nikt?
10: Smakowało dobrze, ale wyglądało tak...
8: Jak pasztet.
10: Jakby krowie wypadło spod ogona.
9: Komu pasztet?
12: Dziękujemy, jesteście wspaniałymi słuchaczami. Cudo.

0: Disco Dance.
1: Po siódmej wygrywa i to już za chwilę na antenie Radia SK po drodze Kuba i Calvin Harris.
0: Słuchajcie, wtorek to jest bardzo dobry dzień, żeby ogłosić kolejny sukces Polaków.
2: Brawo!
3: Ja bardzo lubię, kiedy Polacy odnoszą sukcesy, ponieważ wtedy czuję się jeszcze bardziej jako Polka i podłączam się pod ich sukcesy.
0: No, to teraz słuchajcie, bo mamy sukces w grapplingu. Paweł Jaworski
1: pokonał... Grappling?
0: A, to jest taki sport. W finale zmagań do 88 kg wygrapplingował Szweda Marlona Taika i tym samym zdobył pierwszy złoty medal.
1: W imieniu tych, którzy nie wiedzą, co to jest grappling, Jankes pyta, co to jest grappling.
3: Jankes, grappling to jest rodzaj walki wręcz wykorzystujący techniki chwytów, dźwiganie, obalanie i duszenie. Tylko nie wolno w nich uderzać.
1: No, okej. Czyli takie przytulanki, powiedzmy, tak? Rozumiem. Aha. Mniej więcej.
0: Zaraz mogę i ci pokażę.
1: Dziękuję.
0: Zróbcie mi siaczka. Chyba z

0: No i to jest dowód na to, że u nas gra gitara i bardzo dobrze, mamy nadzieję, że u was również gra gitarka.
1: Gdzie? No posłuchaj, gdzie to jest gitara?
0: To jest gitara.
1: To jest gitara?
0: To jest normalna gitara, no.
1: To jest 127 guzik na keyboardzie.
0: No właśnie mówię, to jest gitara, ja nie mówię z jakiego instrumentu, płynie to wszystko oczywiście, ale z keyboardu, no ale gitara jakby nie było.
2: No to zapraszamy w takim razie, również naciskajcie guziczki 664-402-302, zaczynamy, siódme wygrywa.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
4: Grzegorz Skorzowa.
1: No to w takim razie 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy. Grzesiu, dawaj tą prostatę.
2: Dzisiaj jest dzień prostaty. Czy to prawda, że kobiety też mają prostatę, ale jej nie używają?
4: Nie.
0: Dobra, drugie. Lecimy dalej.
1: Dzisiaj o 18:00 nasi siatkarze zagrają z Ukrainą w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Tylko w jakim sporcie?
0: No właśnie.
4: Siatkówka oczywiście.
0: Dobrze.
3: Trzecie.
2: Czy Pearl Harbor leży obok ustki?
4: Nie.
1: Nie, bo obok ustki leżą gerbery.
3: Czwarte.
0: Lecimy dalej.
1: Czekaj, ale przestań tak szumieć.
0: Przestań szumieć.
1: Przestań latać.
4: Dobra, już. No.
0: Wczoraj po godzinie 15:00 do Korościela dołączyła osoba.
2: Wyjątkowa osoba.
0: Wyjątkowa. Kto to był?
1: Płć damska.
2: Powiem, że...
4: Nie mam zielonego pojęcia. Jakaś odpowiedź?
1: Bardzo ładna dziewczyna. 6 liter to jest i imię, i nazwisko razem.
5: I minuta została.
2: Ola Kot. Trzymaj się, Grzesiu. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
4: Dzięki.
2: Odbieramy kolejne
4: cześć.
2: Telefony.
0: Stracił taki fantastyczny program. Lecimy dalej oczywiście.
5: Dzień dobry, witam.
3: Piąte.
2: Jak nazywa się ta zabawa?
5: Siódma wygrywa.
1: Dobrze.
0: Niesamowite to było.
1: Co podrzucił nam do eskowego studia nasz słuchacz Michał dzisiaj z samego rana?
5: Ternik.
1: Dobrze.
0: I uwaga, siódme.
3: Siódme.
0: Właśnie ugryzłeś ciasto od naszego słuchacza Michała, który nam dzisiaj to ciasto dostarczył. Masz pełne usta i wchodzi szef. Co robisz? Co mówisz?
6: Bardzo dobrze, tylko szkoda, że są rodzynki.
2: Cudowne. Słuchaj, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem roli głównej należy do ciebie. No i chyba jeszcze musimy dorzucić te rodzynki do sernika.
0: Oczywiście.
5: Dziękuję bardzo.
3: Wygrywa w Radiu SK.
1: A dla wszystkich, którzy jedzą sernik z rodzynkami, mam krótką wiadomość. Idźcie do lekarza.
7: Zawit-

0: 7 wygrywa, zadaliśmy pytanie naszemu słuchaczowi, że ma usta pełne ciasta od naszego słuchacza Michała i wchodzi szef. I szczerze mówiąc, możemy dokładnie to samo zrobić w kontekście Marcina Prockiego, który za momencik u nas się pojawi w studiu. On wejdzie, będzie mówił w newsach, a my będziemy mieli usta pełne ciasta.
1: W końcu ktoś, kto gada mądrze, zostanie zamieniony z ludźmi, którzy gadają głupoty.

0: Reklama.
1: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska. Gęsia.
9: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
15: Tłok na lubelskich ulicach, do tego poranku pogoda średnio sprzyja, ale w ciągu dnia będzie lepiej. Będzie już mniej chmur, mgła zacznie opadać, jutro 24 stopnie, dziś 21, dodatkowa środa bardziej słoneczna.
14: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
16: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki, zapraszam. MSZ zaleciło osobom podróżującym z Sycylii sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą, a to w związku z aktywnością Etny i zamknięciem lotniska w Katanii. Przyloty i odloty wstrzymano na nim do godziny 10. The Pitt, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
18: SK Sport News.
16: Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski i włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz go czeka też przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższe mecze Widze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza w nim m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
17: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Jankę. Nie, nie, nie. Kama. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: zabieramy się za wtorek, no właśnie, i o to was pytamy, jeśli wtorek, to...
12: Wtorek to chyba najlepszy dzień, aby zacząć przygotowywać się do urlopu. Jeszcze środa, czwartek, piątek wieczorem samolot i lecimy na tygodniowy urlop, więc chyba można się już we wtorek pakować, pozdrawiam.
13: To jeżeli ja miałabym zacząć się przygotowywać do urlopu, to jeszcze 11 miesięcy i 30 dni.
19: Zawsze możecie powiedzieć, że świętujecie dzień opakowań, dlatego się pakujecie do walizki.

0: To jest SK o poranku i tak brzmi właśnie szczęście, czyli Swedish House Mafia razem z Lick Lick.
1: Przyznaj, Wiktor, że ty w piątek nie przyszedłeś tutaj do nas, tak trochę nagle, bo pewnie pojechałeś na grzyby, co?
2: A niby potem taki zachorowałem. Chory był.
1: Taki siebie kozak.
0: Byłem w lesie i trochę mi...
1: Zawiało
0: mi gardło.
1: Daria zawiało. Słuchajcie, jesteśmy w lesie. Nowy grzyb pojawił się w naszych lasach. To jest tak zwany Amerykanin.
0: O.
1: Niektórzy przychodzą obok i o nie ruszaj, Amerykanin. Słuchajcie, złotoborowik wysmukły, tak się nazywa od naszego borowika, różni się ubarwieniem. Przywędrował do nas sobie szedł z Ameryki Północnej i z roku na rok jest go coraz więcej, naprawdę.
2: Negocjując z Amerykanami te stałe bazy, musimy użyć tego argumentu. No zobaczcie, no wasze grzyby już tu są, no hej.
0: Ale czy wy widzieliście, żeby jakiś Amerykanin był wysmukły? To jest niemożliwe.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Szukasz pretekstu, by zmienić auto na lepsze? Ruszają dni otwarte w salonie Volkswagena GG Auto. Przyjedź od 15 do 19 września i przetestuj najnowsze modele Volkswagena. Wciskasz gaz, a automatyczna skrzynia robi resztę. Kamera pomaga przy parkowaniu. Telefon ładuje się bez kabli, a tempomat sam pilnuje trasy. T-Roc w ofercie najmu za jedyne 994 zł netto miesięcznie, a nowy Tiguan Trend za mniej niż 125 tysięcy zł. To wszystko w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18, 5 minut od dzielnicy Felin.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Myślisz o podwyżce, zasłużonym awansie, a może o zupełnie nowej pracy? Mamy dla Ciebie 23 powody, by zmienić zawodową przyszłość. Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Podnieś swoje kwalifikacje, zdobądź cenione wykształcenie oraz praktyczny zawód. Nie zwlekaj, rekrutacja trwa tylko do 20 września. Sprawdź szczegóły na up.edu.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
16: I po reklamie.

0: Módlmy się. O dobry wtorek. Ono sela, żeby do nas nie zadzwonił akurat, tylko do sąsiada. Każdy się o coś modli.
1: Dlatego ty mnie nie denerwuj, bo naprawdę naślę na ciebie nosela.
0: No nie witamy, dawaj mu mojego numeru.
2: Witamy raz jeszcze we wtorek, 15 września. Witamy i zapraszamy tutaj Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
0: Tak jest. Mhm.
1: Jak tam twoje prawko na motor?
2: A proszę pani, za tydzień dopiero mam egzamin. Ho, ho, ho.
0: To uważaj tylko, żebyś nie trafił na nosela.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, mu chodzą jeździć tam po tej stronie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ja z panem Michałem mówię.
5: Dzień dobry.
4: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
5: A na jaki temat, tak mniej więcej?
4: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
5: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie. Mam pana na głośno mówiący.
4: Dobra, jest w miarę okej. Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu. Pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
5: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakiś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. No to w miarę dobrze działa, nie?
4: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
5: Rozumiem, a to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
4: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję swój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
5: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
4: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
5: Rozumiem, dobra.
4: I no dlatego to, no, muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
5: Tylko że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
4: Tak, właśnie będzie. I ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
5: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
4: No, musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
5: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam, nie?
4: Są takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
5: Jasne, dzięki bardzo.
4: Kabel dostarczy panu Łukasz.
5: Siema, szwagier zostaje wkręcony w Radio SK. Nie.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SKP.
1: Jaki kabel, wariacie?
0: Ale żeby szwagier szwagrowi zgotował taki los?
2: Ale po to, żeby później się pogodzić.
0: A,
2: i po związku.
0: Ja cię szanuję.
2: Daj, siedzimy.
1: A jak wygląda godzenie się ze szwagrem? A.

0: Dziwna i Daria Zawiałow. No dziwna to jest pogoda dzisiaj w tym kraju.
1: Jesień przyszła, proszę pana, no jakby na to nie patrzeć.
2: A to idealna pogoda na grzyby, no. Ciepło, zimno, zimno, ciepło, grzyby, grzyby, grzyby.
0: Jaki jest charakterystyczny tekst w robocie u grzybiarzy?
1: Daj koszyka.
2: Czekamy. To rzeczywiście,
1: albo
2: no,
1: to moje.
2: Czekamy. Zostaw tego grzyba.
0: Za chwilę taka robota, więc czekamy na wasze teksty z waszej roboty. Nagrajcie coś takiego charakterystycznego, by inni musieli odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, skowy messenger się kłania.
0: Jaka robota i jakie teksty akurat u was?
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
22: I po reklamie.

0: dość ciepły poranek w Lublinie już i z każdą chwilą temperatury będą rosły. Dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. Bardzo ciepło, jak na połowę września, jutro do 25 i do tego słonecznie.
1: Minęła ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał w sieci minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu ujawnił zdjęcie drona, który został znaleziony koło Jarosławca. Podjęto go z morza.
2: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony.
1: Mówi Cezary Tomczek, wiceszef MON-u. Znaleziony wczoraj obiekt jest badany przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemików. Ogromna zmiana jakościowa, tak o wyborze Mariana Kmityna, pełniącego obowiązki szefa PKOL, mówią członkowie zarządu. Dotychczasowy dyrektor sportu w telewizji Polsat dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu.
3: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim, wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
1: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele komitetu do kwietnia. Wygląda jak angielska budka telefoniczna, ale jej zadaniem jest zachęcenie mieszkańców do poznawania zasad pierwszej pomocy, a jeśli będzie taka potrzeba, do ratowania ludzkiego życia. W Koszalinie stanęła tak zwana budka życia.
4: Budka życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
5: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
1: Mówili pomysłodawcy budki Paulina i Marek Szyperscy. Budka działa w centrum miasta 24 godziny na dobę.
6: SK Lublin News.
0: I Jacek Werner. Nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alert o ataku powietrznym na terenie Ukrainy.

0: I schodzi na głębokość.
1: Możliwe, no. Możliwe.
2: Jeżeli macie swoje pomysły, to nagrywajcie je na jaskowym messengerku. Za momencik będziemy próbowali odgadnąć, co to za robota.
3: Spokojnie, bierz głębiej.

0: Jeżeli ktoś szukał idealnego tytułu na poranek, to właśnie ten. Moje ciało nie jest gotowe. Sombr w Esce. Dzień dobry!
1: Tłumaczeń utworów ciągnarzy. Cieszymy się bardzo. Dobra, lećmy dalej.
2: Przed chwilą nasz słuchacz zadzwonił do nas i powiedział, że szykuje się na wakacje, pakuje już walizkę i ja bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy na wakacje jadą. Mi się w tym roku bardzo marzyła Grecja i niestety nie udało mi się tam dolecieć.
1: Ja to samo właśnie, nigdzie nie trafiłem na żadną sałatkę grecką pyszną.
0: A propos tłumaczeń, kalimera, kalispera, kalinichta.
2: Ale właśnie w Grecji, a dokładnie na wyspach Santorini są zmiany, bo jest koniec z wożeniem turystów plus size na osłach.
1: W ogóle powinni tego zabronić, to jest w ogóle jakiś idiotyzm, że nieraz widziałem tam właśnie, są schody, bardzo stromo i długo się idzie, ale można też tak z chłopaczką sobie podjechać samochodem i tak dalej. Niektórzy rzeczywiście zejdą na dół i później jadą na osiołkach do góry, przecież no to jest jakieś chore.
0: Właśnie robią Janki pierwszy ukłon w stronę właśnie osiołków.
2: Mhm. Tak, ale na razie tylko i wyłącznie w przypadku turystów ważących ponad 100 kg, czyli przychodzisz do osła, tam wyciągają wagę, ważą ciebie i jeśli ważysz 99, to możesz na osiołku, a jak ważysz 100, to nie możesz.
1: Najpierw dają dyplom, jest pan osłem, że ma pan taki pomysł, ale waży pan do 100, to może pan jechać, tak?
0: A w tym samym czasie konie pod morskim okiem pomyślały sobie, fajnie mają w tej Grecji, i ciągnęły wóz, który ma 2 tony.
1: Właśnie.

0: 16 minut po godzinie 8 tutaj Radio SK we wtorek 15 września. Wiecie, że ja z zawodu jestem elektrykiem?
1: Taka robota w Radio SK.
2: To dlatego masz takie porażające teksty.
0: Tak, dokładnie. Uważajcie. Przy okazji pozdrawiam swój zespół. Zespół szkół elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskiej przy Dąbrowskiego.
2: Wow.
0: To tam kabelki łączyłem i kopałem rowy w ramach praktyk.
3: No właśnie, my się zastanawiamy, co robi nasz słuchacz Michał, a on u siebie w pracy najczęściej mówi...
4: W mojej pracy często do kolegów mówię: spokojnie, bierz głębiej.
3: No i są różne pomysły.
2: Słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że przechodzili słuchacze obok tej zagadki i nie dali się nabrać.
0: Nie dali, znaczy nie dali. Od razu wszyscy wiedzą, nie mieliśmy wysypu tak dobrych informacji, wiadomości, odpowiedzi.
2: Słuchajcie tego idealnego miksu.
5: Hejka, hejka, Tomek z tej strony. Odnośnie zabawy taka robota, myślę, że może pracują przy wykopach.
6: Ten zawód to koparkowy.
7: Kolega może jest operatorem koparki.
8: Wydaje mi się, że to jest operator koparki bądź koparkowodowarki.
9: Czy to jest operator koparki?
0: wszyscy, dobrze.
3: No to pozostaje nam powiedzieć wielkie gratulacje. Nagród nie wyślemy wszystkim.
2: Była jedna wątpliwość.
10: Wiadomka, to ginekolog.
0: Wyślijmy nagrodę tej pani. Jedna zła odpowiedź, jedna osoba będzie łatwiej. Gratulacje!

0: 25 minut po godzinie.
1: Jankę zwalczy z wtorkiem po prostu, tak to brzmi.
0: Nastawiam się na kolejne newsy, bo będziemy w kosmosie.
1: Właśnie, a propos walczenia, podobno Amerykanie wynoszą broń na kolejny poziom, bo umieszczą ją w kosmosie. O tym będzie mówił Marcin Procki.
2: Gdzie oni takie wielkie skafandry znajdą?
0: Droga, no nie wiem, ja nie wiem.
1: Droga mleczna podobno już nie ma być mleczna.
0: Co, Trump się zajął nazwą?
1: Droga amerykańska.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Bykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
11: Dzisiaj w Lublinie temperatury maksymalne rzędu 21 stopni. Całkiem przyjemny dzień się szykuje, choć przewaga chmur na razie, to czekamy na przejaśnienia. Więcej słońca jutro i jeszcze więcej stopni, nawet do 25. Niezły wynik jak na wrzesień.
10: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
12: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych. Ma ona służyć do obrony przed działaniami przeciwników. Pentagon nie zdradza jednak żadnych szczegółów. Przemysław Czarnek, najlepszym następcą prezesa PiS. Wskazało go najwięcej z zapytanych wyborców partii w sondażu Polster dla Super Expressu. Na byłego ministra edukacji postawiło 31% zapytanych. Tuż za nim Mariusz Błaszczak, w którym 28% upatruje następcy Jarosława Kaczyńskiego. A DROPS pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach.
13: Jankes.
14: Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
15: Słyszeliście o tym piesku? Gdzie on się tego nauczył?
16: Ale ciekawą nazwę ma.
15: Drops. Drops, który znalazł mnóstwo marihuany. No dobrze, pozdrawiam dla piesków, które są z nami, i kotków z samego rana.
17: A wtorek to dobry dzień na?
18: Wtorek to dobry dzień na oddanie krwi, bo nie ma dużych kolejek i wszystko idzie sprawnie. Pozdrawiam.
17: A tylko przypominamy, ci, którzy oddają krew dzisiaj, jutro mają wolne w pracy.
16: Super.
15: No i co najważniejsze, pomagamy innym, więc pamiętajcie. Kiedy oddałeś krew, ostatnio, Wiktor, no? Nie z nosa ci leciała.
16: Skaleczyłem się, to trochę oddałem. Plasterek sobie wziął.

0: Tutaj jest 8.38, fajnie, że z nami jesteście we wtorek, 15 września.
1: Wszystko się zgadza, potwierdzam, dobrze powiedział.
0: Bardzo dobrze.
2: Za każdym razem, kiedy kupuję sobie nową rzecz, to pierwsza rzecz, jaką robię, to jest wycięcie metki. Nienawidzę metek!
0: Powiedziała moja córeczka. Mój synek, słuchajcie, mój synek jest fanem metek. U nas metki żyją jakieś 7 sekund po kupieniu rzeczywiście.
2: Ja to rozumiem.
1: Dlatego powinni sprzedawać od razu bez metek, to też by nie było tego oszustwa, o którym teraz wam chcemy powiedzieć.
2: No bo okazuje się, że niemal co czwarta partia zbadanych ciuchów miała nieprawidłowości na metkach. Czyli producenci deklarowali na metce, że produkt jest na przykład z bawełny, a był w 100% z poliestru. Tfu.
0: Tfu, nie wolno, dziady łobuzy.
1: Mnie też metki oszukują na koszulkach.
2: No.
1: Na przykład zawsze nosiłem t-shirty w rozmiarze M.
0: A powinieneś S-kę nosić.
1: Teraz już się w nie nie mieszczę. Oszukali.
3: Reklama. 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie m.in. Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Uwaga Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
5: Uwaga miłośnicy książek! Już od 25 do 27 września zapraszamy na lubelskie targi książki na Targach Lublin. Czekają na was najważniejsze wydawnictwa: Foksal, Znak, Albatros, Wydawnictwo Poznańskie i Zakamarki. Goście specjalni: Marcin Wroński, Andrzej Pilipiuk, Aubena Grabowska, Grzegorz Kazdepkę i Alicja Sinicka. Liczne warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Bilety na tobilet.pl. A w piątek 25 września wstęp całkowicie darmowy. Nie może was tam zabraknąć.
6: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin, Abramowicka 45.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.

0: Jedni kawkę, a inni dawkują sobie Alexa Warrena. No i on wlewa dawkę optymizmu o poranku we wtorek, 15 września.
1: Gdzie to chyba musiałeś mieć piątkę z polskiego, bo lejesz wodę po prostu jak ta lala.
2: To nie jest lanie wody. Aż mnie tutaj przytkało, słuchajcie.
0: Ja widzę, że to jest latanie wody.
2: To jest niesamowite, bo to jest, to wchodzi w życie latający samochód.
1: Jejku.
2: Samochody częściej jeżdżą, ale tak, niektóre pływają.
1: Pamiętam, jak w przedszkolu pytali się mnie, jak będzie wyglądał świat w 2000 roku i rysowałam latające samochody.
0: My cały czas nie możemy wyprodukować swojego pierwszego elektryka, a podobno Holendrzy już produkują latające
2: zgadza
0: auta.
2: Zgadza się, to prawda, jest zielone światło w Europie, zamówiono już 250 sztuk, nawet firma z Holandii otrzymała od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, panie i panowie, pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu.
1: Niesamowite, no, ale w takim razie, patrząc na to bardzo praktycznie, będą mnie wkurzać nie tylko rowerzyści i motocykliści, ale także piloci.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
5: Panie pilocie!
2: Nie!
5: Mandat w samolocie!
2: Nie! I patrzcie w lusterka. Samochody są wszędzie.

0: Livka, czyli Olivia na antenie Radio SK. Dziękujemy pięknie. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: I nawet nie mając tego latającego holenderskiego samolotu, zarządzam wylot ze studia.
0: Koniec! Dziękujemy pięknie. Za chwilę wleci Kasia Węsierska. No i będziemy lecieć z wami dalej, oczywiście, z hitami na czasie.
2: No, ale spokojnie, bo z naszym samolotem to normalnie z PKP są opóźnienia, więc jutro znowu będziemy.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: I po reklamie.

0: Do Lublina idzie ocieplenie. Jeśli chodzi o temperatury, jutro to maksymalnie do 25 stopni, dziś 21, więcej chmur, ale nie powinno z tych chmur padać. Jutro z kolei przewaga słońca, podobnie też w weekend.
1: Dochodzi 9, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd przez tory na czerwonym świetle. To jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać stratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd, a to pokłosie ostatnich wypadków na torach. Michał Rawa ze szczegółami. Michale, jakie zmiany są proponowane?
2: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Kierowcy stracą tymczasowo uprawnienia za wjazd na tory na czerwonym świetle oraz podczas opuszczania i podnoszenia zapór. Ukarani zostaniemy też za omijanie opuszczonych szlabanów i wjazd na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu.
1: Obcy dron zestrzelony nad Litwą, zlikwidowały go służby na wschodzie kraju. Myśliwce NATO prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi. W zbadaniu go ma pomóc m.in. Polska, mówił w lokalnej telewizji litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, gdyż Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszeniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. A zestrzelony dron najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Apele, akademie i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził robot.
3: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
1: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przede wszystkim ma jednak służyć jako pomoc w nauce programowania.
4: SK Lubin News.
0: I Jacek Werner. Kierowcy napotkają na utrudnienia na ulicy Głębokiej w Lublinie. To po ubiegłotygodniowej awarii wodociągowej. Drogowcy rozpoczęli już odtwarzanie docelowej nawierzchni asfaltowej. Roboty będą prowadzone etapami przy zachowaniu ruchu wahadłowego. Postępują prace przy budowie pingwinarium w zamojskim zoo. Roboty żelbetowe zostały już zakończone.
5: Trwa ryflowanie ścian, czyli nacinanie i żłobienie betonu ścian zewnętrznych.
0: Mówi Tomasz Zwolak z zamojskiego zoo. Trwają też prace brukarskie. Odbiór prac przy budowie pingwinarium ma nastąpić do 21 listopada.
6: 2 minuty, prawie po godzinie 9, ale ja mam ważne pytanie. Która jest u Was godzina? I to pytanie wbrew pozorom ma sens i zaraz Wam to wyjaśnię w Radiu SK. Teddy Swims to na początek, będzie też Jay-Z i Linkin Park. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: She doesn't mind w Radiu SK, 17 minut po 9. To teraz czas na to, czego mam nadzieję wszyscy potrzebujemy, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy piłkarze wygrali międzynarodowy turniej w Budapeszcie, ale mówimy o piłkarzach 50+ i walking footballu, czyli piłce chodzonej. W miniony weekend podczas zawodów na Węgrzech CDP Klatu zajęło pierwsze miejsce. Naukowcy próbują już nie tylko leczyć Alzheimera, ale także mu zapobiegać. W Europie rozpoczęto nabór do globalnego badania z udziałem ponad 1000 osób zagrożonych tą chorobą. Pika, hortensja i smułka mają nowy dom. To tylko część psów, które wczoraj zostały adoptowane ze schroniska na Paluchu. Jeśli chcecie, żeby takich dobrych informacji było więcej, to może macie miejsce na kota albo psa? A z kolejnymi dobrymi informacjami wracamy jeszcze w tym tygodniu, jak zawsze po 9.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.

poprzedni też się tu zaczął, więc ten też się niech tutaj zaczyna. Temper City to jest grupa muzyczna, która już podbiła wasze serca takim hitem jak Self Aware, który gramy w Radiu SK i teraz poszli o krok dalej. Wydali kilka dni temu kawałek Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Powinno wam się spodobać. Gramy w ST.

0: Moja panienka, Lerek Nowator w Radiu SK, 23 minuty do 10. Pytałam was o to, która u was jest godzina. Jest to bardzo zasadne pytanie, nawet jeżeli wszyscy jesteśmy w Polsce. Bo gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to dziś, w tym momencie, u każdego ta pora mogłaby być inna. U mnie na przykład byłaby 12. Tak wynika z moich wyliczeń, mniej więcej. Dlatego, że jedna godzina to ponad 3 lata, a więc dekada naszego życia to około 3 godzin. Licząc więc od północy, o 3 nad ranem mielibyśmy 10 lat, o 6:20, o 9:30, o 12:40 i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, która u was jest w takim razie godzina. Pobawimy się w zgadywanie tego, ile macie lat, bez mówienia, ile macie lat. Za chwilę w Radiu SK Damiano Dawid się pojawi.
1: Reklama.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
7: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
8: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
9: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
10: Uwaga, Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
11: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

Take Me Back. Kygo, Max Maknoun w Radiu SK 5 minut do godziny 10. Tak mówiłam i pytałam, która jest u was godzina, bo to trochę zależy od wieku, ale nie powiedziałam, gdzie wysyłać głosówki ani informacje w tej sprawie, więc SK-owy Messenger tam czekam. Jest taka teoria, która mówi, że nasze życie, gdyby je przełożyć na 24 godziny, to w zależności od tego, ile lat mamy, byłaby u nas w danym momencie inna godzina. U mnie byłoby coś między 12 a 14, licząc, że 3 godziny to jest 10 lat, więc dajcie znać, która u was jest godzina. Północ to się rodzimy. O 3 nad ranem mamy 10 lat, o 6:20, o 12:30, o 15:40, o 18:50, o 21:60 i tak dalej, i tak dalej. Można nagrywać głosówki na SK-owy Messenger. Po 10 wracamy z hitami.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12. Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
12: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Myślisz o podwyżce, zasłużonym awansie, a może o zupełnie nowej pracy? Mamy dla Ciebie 23 powody, by zmienić zawodową przyszłość. Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Podnieś swoje kwalifikacje, zdobądź cenione wykształcenie oraz praktyczny zawód. Nie zwlekaj. Rekrutacja trwa tylko do 20 września. Sprawdź szczegóły na up.edu.pl.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
16: Dzisiaj w Lublinie termometry wskażą maksymalnie 21 stopni. To nie koniec temperatur dość przyjemnych, jak na połowę września. Jutro 25 stopni więcej słońca. Dziś głównie poświeci po południu.
15: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
17: Jest 10:00, to czas na SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Pierwsze badania nie wykazały, by stanowiła zagrożenie, to jednak nie koniec badań.
18: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
17: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek. Musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. Energia, szlaki dostaw żywności, infrastruktura krytyczna, wszystko to musi być przedmiotem dyskusji, mówi Zełenski, a rzecznik Kremla przekazał, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Wczoraj Donald Trump już ogłosił, że obie strony zgodziły się na wstrzymanie ataków. Leśne ścieżki pod kontrolą, rusza ogólnopolska akcja Straży Leśnej.
0: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
17: Zapowiada Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta.
19: SK Lubin. Sport.
20: Jacek Werner w sobotę Motor Lublin zmierzy się na własnym boisku z liderem Ekstraklasy. Po ostatniej przegranej żółto-biało-niebiescy chcą wykorzystać szansę na zdobycie 3 punktów. Porażka z Rakowem Częstochowa była dla lubelskiej drużyny 3. z rzędu, mówi Mariusz Misiura, trener Motoru.
21: Nam pozostaje jeszcze więcej pracować nad skutecznością, jeszcze mądrzej wykorzystywać sytuacje, które stworzymy na pewno od następnego treningu się za to zabierzemy.
20: W sobotę Motor powalczy z liderem Ekstraklasy Górnikiem Zabrze. Pierwszy gwizdek o 20:15 dla kibiców ZDT. Tem szykuje dodatkowe kursy autobusów i trolejbusów.
22: 2 minuty po godzinie 10:00, kawa, albo sprawa, albo spotkanie, które mogłoby być mailem, prawdopodobnie to macie w planie. Ja mam w planie zagrać dobre hity. Lady Gaga będzie na przykład i Sanach z Cichosza. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sichorza od Sanach. Jej nowy kawałek Radiu SK, 18 minut po 10. Gdyby nasze życie przełożyć na dobę, to która byłaby u Was godzina? Zakładamy, że godzina to mniej więcej 3 lata, bo 3 godziny to dekada, czyli o północy się rodzimy. I pytanie, która właśnie godzina jest u Was? Kamil zacznie.
1: No to jeśli dobrze podstawiłem do wzoru, to u mnie jest teraz tak mniej więcej 8.37.
0: Pytanie, czy dobrze podstawiłeś do wzoru. 8.37 to będzie jakieś, poczekaj, 27 lat, czy ja dobrze liczę? Prawdopodobnie ponad nawet 27. Jest też Majka?
2: Kasiu, u mnie dochodzi 15. I jestem już trochę spóźniona. Nie obchodzi mnie to.
0: 15? Ta, czyli 40, ale 40 to jest nowa 20, więc Majka, gdzie ty się spieszysz? No jest Michał jeszcze.
3: Cześć Eska, no co, no u mnie na zegarku, poczekaj, za 15.06, czyli idąc z tym tokiem rozumowano, to co jeszcze mi zostało? Jakaś kolacja, trochę popatrzeć w telewizor, może jeszcze poczytać trochę książkę i do spania.
0: No Michał, ale szykuje się naprawdę piękny wieczór.
4: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, Nosel, a co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
4: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
7: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
9: Hyundai.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
12: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Ponad 100 modeli Renault i Dacia dostępnych od ręki w salonie na za rok serwis. W ofercie specjalnej możesz zyskać nawet do 30 tysięcy złotych. Nie przegap takich okazji. Samochody osobowe z fabryczną instalacją gazową oraz dostawcze w wersjach brygadowych. Na za rok serwis Lublin. Abramowicka 45.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
22: I po reklamie
23: SK.

0: Nie przypominam sobie, która u niego może być dzisiaj godzina, ale raczej tak bardziej po południu. Eminema już Without Me w Radiu SK i nie chodzi mi o to, że on mieszka w Stanach, tylko na 22 minuty do 11. Chodzi mi o to, że gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to każdy z nas miałby teraz inną godzinę. Damian napisał, że u niego byłaby 13.30, czyli Damian liczy, 30 byś miał o 12, godzina to jest 3 lata mniej więcej, czyli jakieś 34, no może w okolicach 35 roku życia jest Damian. Jak chcecie, to wciąż możecie liczyć. Nasze panie z matematyki byłyby dumne, że wszystkie umiejętności wyniesione z tych lekcji wykorzystujemy właśnie w tak ambitny i pożyteczny sposób, jak przeliczanie wieku na godziny.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: Audi Q7 z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
7: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 19 września, Konopnica. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
6: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl. Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem, ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Dzisiaj w Lublinie maksymalnie 22 stopnie. To nie koniec wysokich temperatur. Jutro nawet 25, do tego dużo słońca. I to właśnie jutro trzeba się będzie tą pogodą nacieszyć, bo czwartek już zdecydowanie chłodniejszy i deszczowy.
18: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę. Jak informują ukraińskie koleje państwowe, lokomotywa nie była podłączona do składu, a jej załoga zdążyła się ewakuować. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, tłumaczy szef MON.
19: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
18: A cały czas trwa też badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku, niedaleko Jarosławca. Mecz, którego stawką będzie awans pierwszego miejsca w grupie. Polscy siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Obie reprezentacje są niepokonane. Kibice Polaków o wynik są jednak spokojni.
0: Takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
18: Na początek meczu o 18:00, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
16: SK Lublin. Na czasie.
17: I Jacek Werner, klasyczny amerykański soul lat 70., energetyczny jazz i duża przestrzeń na improwizację. Do Lublina ponownie zawitają kraftowe brzmienia. Impreza odbędzie się w Targach Lublin. Na scenie wystąpi dobrze znany lubelskiej publiczności Lublin Street Band. Impreza 2 i 3 października. Poza muzyką nie zabraknie też strefy gastro ze street foodem, a także automatów retro arcade i planszówek. Mamy dla Was bilety na to wydarzenie. Piszcie na lublin@sk.pl maile o treści kraftowe brzmienia.
20: Minuta po godzinie 11:00. Nie wiem, co teraz robicie, ale czegokolwiek byście nie robili, to nie jest to rzecz, której nie można odłożyć na rzecz chwili przerwy. Damiano Dawid, The First Time, Alex Warren, to już teraz Westy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 18 minut po godzinie 11. 15 sekund może zmienić wasze życie, a właściwie wasz poranek. Podobno są tacy, którzy robią to codziennie. Nie testowałam, ale być może warto to sprawdzić. Chodzi o codzienne zanurzenie twarzy w lodowatej wodzie, nawet to może być woda dosłownie z kostkami lodu, dokładnie na 15 sekund. Co to daje? Podobno to bardzo szybko obniża stres, obniża ciśnienie, ale też zmniejsza opuchliznę i zdecydowanie nas rozbudza, dzięki czemu szybciej stajemy się gotowi do funkcjonowania. Nie wiem, czasami wydaje mi się, że zaspanie też na budzik, który zadzwonił i go wyłączyliście, jeszcze śpiąc, działa podobnie jak kubeł lodowatej wody na głowę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium, Hilding i Purem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz, my zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Myślisz o podwyżce? Zasłużonym awansie? A może o zupełnie nowej pracy? Mamy dla Ciebie 23 powody, by zmienić zawodową przyszłość. Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Podnieś swoje kwalifikacje, zdobądź cenione wykształcenie oraz praktyczny zawód. Nie zwlekaj! Rekrutacja trwa tylko do 20 września. Sprawdź szczegóły na up.edu.pl.
15: I po reklamie.

0: przypominało wam to trochę jesień? A to Tame Impala i Loser w Radiu SK. Podobno lato jeszcze na chwilę wróci, ale tylko na chwilę. Chyba że dokądś wyjedziecie, to może wtedy wróci na dłużej. Pytanie, czy stan konta na to pozwoli. I szef przede wszystkim, Enrique Iglesias, Duel El Corazon, takie lato mamy w domu wciąż jeszcze, powiedziałaby mama. Zagram za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
10: Szukasz pretekstu, by zmienić auto na lepsze? Ruszają dni otwarte w salonie Volkswagena GG Auto. Przyjedź od 15 do 19 września i przetestuj najnowsze modele Volkswagena. Wciskasz gaz, a automatyczna skrzynia robi resztę. Kamera pomaga przy parkowaniu. Telefon ładuje się bez kabli, a tempomat sam pilnuje trasy. T-Roc w ofercie najmu za jedyne 994 zł netto miesięcznie, a nowy Tiguan Trend za mniej niż 125 tysięcy zł. To wszystko w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18, 5 minut od dzielnicy Felin.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
13: To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: I po reklamie.

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

Space Persuades. Miley Cyrus, jeżeli lubicie takie brzmienia, to lada moment. Ona wyda swoją nową płytę. 18 września pojawi się właśnie jej nowy krążek, więc lada moment. A lada moment Rafał Adamczak tutaj przejmuje stary i gra wam najlepsze hity w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Ponad 100 modeli Renault i Dacia dostępnych od ręki w salonie Nazaruk Service. W ofercie specjalnej możesz zyskać nawet do 30 tysięcy złotych. Nie przegap takich okazji. Samochody osobowe z fabryczną instalacją gazową oraz dostawcze w wersjach brygadowych. Nazaruk Service Lublin. Abramowicka 45.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
8: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
9: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
10: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka, Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
11: Uwaga, Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
18: Całkiem przyjemna pogoda czeka nas w Lublinie w nadchodzących dniach, zwłaszcza jutro. Nawet 25 stopni, dziś maksymalnie 21. Czwartek, no, deszczowy i chłodny, ale piątek, sobota znów całkiem przyjemny.
17: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
19: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejny atak przy polskiej granicy. Rosjanie uderzyli tym razem na Wołyniu na Ukrainie. Dron zaatakował lokomotywę spalinową. A o szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
20: Lokomotywa spalinowa nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
19: Nad ranem alerty RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. A w związku z wydarzeniami przy granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa.
0: Odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
19: Przypomnijmy, tej nocy myśliwce NATO zestrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy, a wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Lotnisko w Katanii nadal zamknięte, to z powodu aktywności Etny. Przyloty i odloty są wstrzymane do 14.30, a to już drugi dzień paraliżu z powodu emisji pyłu wulkanicznego.
21: Eska Lublin. Na czasie.
18: Jacek Werner, wystarczy przyjść, aby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Parkrun Lublin zaprasza na wspólne treningi w Ogrodzie Saskim. Dystans to 5 km. Można biegać, truchtać czy maszerować.
22: Żeby po prostu zachęcić ludzi do aktywności fizycznej, to jest główny cel. Etos Parkruna też mówi o tym, by biegać, truchtać, maszerować, żeby nikt się nie bał, że tutaj będą sami biegacze, nie wiem, na poziomie już wyimaginowanym i że ktoś będzie się bał przyjść, bo truchta po 30. Nie, tutaj może przyjść każdy.
18: Zachęca Bartek, który regularnie biega na parkrunie. Parkrun odbywa się w każdą sobotę o 9 przez cały rok w Ogrodzie Saskim w Lublinie.
23: Już dokładnie 2 minuty po godzinie 12. Wiadomo, że jak czekamy na koniec roboty, to każda minuta na wagę złota. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, mam przygotowane hity na czasie i wierzę w to, że one trochę odczarują, no jeżeli macie oczywiście wasze złe humory. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy, a później Anna na klapie, ale Farben, you and us.

0: Nasza wyobraźnia to dopiero potrafi co. Ja wiem, że jak gramy takie numery jak ten Fast Boy, Music Sands, to na pewno gdzieś tam oczyma wyobraźni. Już jesteście na dobrej imprezie na statku. Wiecie, wakacje, słońce, fajne towarzystwo i tam przy tych dźwiękach, ewentualnie w jakiejś innej fajnej wakacyjnej sytuacji. Tymczasem, drodzy Państwo, wrzesień brutalnie bierze nas za... No nie wiem za co, ale też skutecznie sprowadza na ziemię i mamy trochę inną rzeczywistość, a hity na czasie takie jak ten powodują, że w sercu jednak jest fajnie. No właśnie, ale wracając do września, no to jeszcze niedawno było tak, że chodziliśmy spać, o której chcieliśmy, o jutrze mówiliśmy, że jakoś to będzie, a tutaj nagle kalendarz, budzik, lista rzeczy do zrobienia, ktoś coś w kółko od nas chce. No i właśnie jest na to takie naukowe spojrzenie, żeby sobie z tym jakoś poradzić, właśnie sen. Podobno regularność snu, już nawet niedługo, ale regularność to jest sprawa zbawienna, więc nie miejcie tego, że jak idzie weekend, to wy nagle do 12 albo do 11. Nie, że podobno trzeba regularnie tyle samo i to jest dla organizmu dużo, dużo lepsze. A ja tak z drugiej strony też jestem ciekaw jednej rzeczy. Co jest dla was takim pierwszym sygnałem, że skończyły się już naprawdę wakacje? Robienie kanapek do szkoły dzieciakom, czy może, nie wiem, korki? Może dzieci, które mówią, gdzie jest mój plecak, albo mamo, na jutro trzeba te słynne liście? Czy tam kasztany? No kasztany to chyba jeszcze nie. Co jest dla was takim sygnałem? Pytam o to teraz, dlatego że mamy jeszcze cały czas fazę przejściową i wiem, że niektórzy odbierają zaległe urlopy właśnie we wrześniu. Czekam na głosówki na Messengerze, na SMS-kowym, ewentualnie SMS-y 664-402-302. A już za chwilę muzycznie u nas Dawid Podsiadło.
1: Reklama. 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Uwaga, miłośnicy książek! Już od 25 do 27 września zapraszamy na lubelskie targi książki na Targach Lublin. Czekają na Was najważniejsze wydawnictwa. Foksal, Znak, Albatros, Wydawnictwo Poznańskie i Zakamarki. Goście specjalni Marcin Wroński, Andrzej Pilipiuk, Aubena Grabowska, Grzegorz Hazdebkę i Alicja Sinicka. Liczne warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Bilety na tobilet.pl. A w piątek 25 września wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,
7: 35. A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Pyska.

0: od razu lepiej robotajcie, co? W takim tempie to Pitbull, Neo, Afrojack, Give Me Everything. Pitbull jeszcze nam pokoloruje jesień, na pewno w Polsce w tym roku, dlatego że 27 listopada pojawi się z koncertem w Łodzi, 3 grudnia, czyli niewiele później, zawita do Gdańska i może i wy zawitacie na jego koncerty, czyli będzie się działała, wiadomo, że Pitbull zaprasza nie tylko łysych, aczkolwiek z łysymi fanami rekordy bije. Słuchajcie, ja was zapytałem, kiedy wy macie już taki wiecie, taki dobitny dowód, że wakacje się skończyły, że to już jednak znowu się zaczęło na kolejnych 10 miesięcy i wpadła głosówka od Klaudii.
1: Wczorajsze rysowanie kropek na koszulce o 22, bo dzisiaj jest dzień kropki. Pozdrawiam.
0: A czyli to była rzecz, która pokazała Klaudii, że rzeczywiście wakacje się skończyły. No, ja w sumie rozumiem, ale słuchajcie, dzisiaj faktycznie tutaj Klaudia poruszyła ciekawą rzecz. Mamy dzień kropki. Wydawałoby się, że to jest takie po prostu wymyślone święto. A sprawa wzięła się stąd, że amerykański pisarz Peter Reynolds w 2003 wydał książeczkę pod tytułem The Dot. Bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce, no i wspaniałej nauczycielce plastyki, uwierzyła w swoje możliwości. Książka stała się absolutnym hitem. Przetłumaczona na ponad 20 języków. Wydana też alfabetem Braille'a. W ponad 100 krajach się ukazała, no i od tamtej pory, a właściwie dokładnie od 2008 roku mamy dzisiaj dzień kropki. W domu też można świętować. Gorzej, jak żona powie nie i kropka, albo inaczej, domyśl się, no i tu postawi 3 kropki.
2: Radio SK. Reklama.
3: 19 września, Konopnica. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
4: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 złotych. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
12: Hyundai. Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Myślisz o podwyżce, zasłużonym awansie, a może o zupełnie nowej pracy? Mamy dla Ciebie 23 powody, by zmienić zawodową przyszłość. W
15: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Podnieś swoje kwalifikacje, zdobądź cenione wykształcenie oraz praktyczny zawód. Nie zwlekaj. Rekrutacja trwa tylko do 20 września. Sprawdź szczegóły na up.edu.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto.
18: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
19: To ja też chcę.
18: 24, 35.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Wszystko.

kuchni mam takie małe radyjko i ona jak się zrobi tak bardzo głośno, to robi już tak nie ładnie, tylko tak. No i dzisiaj właśnie tak było, kiedy ten numer rano usłyszałem. MJ Deli, Deli Supreme, to jest SK, to są hity na czasie, a to jest kawałek prosto z jedynki wczorajszego notowania Rap 20 Radia SK. Wy tę listę tworzycie, wy głosujecie, wy ją układacie na SK.pl, a kolejna Rap 20 i Mati Fuczyło czekają w kolejny poniedziałek o 23.00.

0: Reklama.
1: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
2: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
13: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
14: I po reklamie.
15: Dzisiaj w Lublinie termometry wskażą maksymalnie 21 stopni. To nie koniec wysokich temperatur, jutro nawet 25, a do tego słonecznie. Nic tylko korzystać, bo w czwartek już będzie wyraźnie chłodniej i z deszczem.
16: Agata Chruściak, zapraszam. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dziś brytyjski dziennik Financial Times. Szwajcarska spółka Orlenu 3 lata temu miała kupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Zapłacono kryptowalutami, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld złotych.
17: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
16: Komentuje premier Donald Tusk, a w tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli byli menadżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut bezpiecznie wrócił do Polski. Opozycjonista przez tydzień był na Białorusi. Działacz swój wyjazd zapowiadał już w kwietniu, chwilę po zwolnieniu go z białoruskiego więzienia. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzeń sportu. Blisko 700 uczennic z Podkarpacia ćwiczy między innymi innymi z Otylią Jędrzejczak.
0: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym.
18: Co najbardziej liczycie, powiedzcie?
19: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
16: A podczas zajęć pojawiły się również Joanna Jóźwik czy Natalia Czerwonka. Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
20: SK Lubin News.
15: Jacek Werner, lubelscy policjanci rozbili grupę, która czerpała zyski z nierządu i handlu ludźmi. Według śledczych miało to trwać przez 15 lat. Policjanci zatrzymali 63-letniego mężczyznę oraz jego 44-letnią żonę. Małżeństwo prowadziło w województwie kujawsko-pomorskim klub, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
21: Jako właściciele klubu zapewniali miejsce do uprawiania prostytucji przez inne osoby, a także bezpieczeństwo korzystających z lokalu osób.
15: Członkowie grupy w ciągu 15 lat mieli zarobić ponad 5,5 miliona złotych. Zarzuty usłyszało także 5 innych osób.
22: Młodzież się dzisiaj rusza, jak sami słyszeliście, między innymi w towarzystwie Otylii Jędrzejczak. Gdybyście wy chcieli też tanecznie, bardzo proszę, będę grał dobrze. Dua Lipa zaczyna. Ja wiem, że bywa różnie z kondycją, więc tak raczej szaleć nie będziemy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Tak sobie pomyślałem i teraz miałem wyobraźnię, zadziałała, że gdyby wiatraki na tych farmach wiatrowych kręciły się w rytm tego numeru, ale byśmy mieli prądu! Excellent Bomb, Whatever Turns You On w Radiu SK, to są hity na czasie 19 po pierwszej. Słuchajcie, teraz dziwny temat mi przyszedł do głowy. W ogóle z tą moją wyobraźnią dzisiaj jest coś nie tak jest, ale czy zastanawialiście się kiedyś nad, dlaczego na przykład nowe buty, tak wiecie, przynosicie do domu albo kurier przynosi, otwieracie pudełeczko i dlaczego te nowe buty tak fajnie pachną? To jest jedna z tych rzeczy, które pewnie nie wpisujecie do wyszukiwarki w internecie, no bo nawet trochę wstyd. Ale dlaczego właśnie? Skąd ten zapach? No wiadomo, że tak technicznie biorąc, to jest na pewno w dużej mierze mieszanka materiałów, klejów, może jakiejś gumy, może innych substancji, czyli krótko mówiąc małe laboratorium chemiczne. Ale w ogóle to jest ciekawy temat, nie? Ciekaw jestem, czy wy macie rzeczy, które uwielbiacie kupować nowe tylko dla tego pierwszego momentu. A tego zapachu, na przykład nowy samochód, zapach nowego wnętrza na przykład, albo właśnie te nowe buty, albo zapach nowej książki, albo zapach nowego telefonu. Kiedyś to jeszcze był zapach gazet, prawda? Albo nowy zeszyt, albo w ogóle nowe ubrania. Macie takie swoje małe, no chyba fetysze nawet. A może właśnie dlatego robicie zakupy, które, nie wiem, potem w zaciszu domu sami rozpakowujecie, robicie te unboxingi i taki... A może właśnie kawa? O, właśnie, otwarcie paczki kawy, to jest to, nie? No to ciekaw jestem, co was tak kręci zapachowo i jakie to są rzeczy. Dajcie znać. Głosówki na Messengerze oczywiście przyjmuję. Małe prezenty też mam. A za chwileczkę mam Eminema z numerem Houdini.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Ponad 100 modeli Renault i Dacia dostępnych od ręki w salonie Nazaruk Service. W ofercie specjalnej możesz zyskać nawet do 30 tysięcy złotych. Nie przegap takich okazji. Samochody osobowe z fabryczną instalacją gazową oraz dostawcze w wersjach brygadowych. Nazaruk Service Lublin. Abramowicka 45.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow.
14: Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: Oj, się przyjemnie zrobiło i tak błogo, muzycznie, prawda? To jest Tesca, to są hity na czasie Coldplay z Beyoncé, Hell for the Weekend. Za nami 26 minut i będzie godzina 14. Zapytałem was, czy macie takie swoje ukochane zapachy różnych takich nowych rzeczy. I wpadła głosówka od Agaty.
1: Uwielbiam kupywać nowe zeszyty i kiedy czuję ich zapach, wiem, że niedługo też poczuję zapach świętego spokoju, bo moje dzieci pójdą do szkoły.
0: No właśnie, czyli taka trochę transakcja wiązana z tym zapachem nowych zeszytów, ale gdybyście wy chcieli o swoim takim małym zapachowym upodobaniu opowiedzieć, zapraszam z głosówkami na Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No jeżeli macie upodobanie w nowych hitach, to zapraszamy do nas. U nas oczywiście tych nie brakuje. Zagram wam numer, który zanim doczekał się swojej premiery, a ta była dokładnie 11 września, to przeszedł tak zwany najważniejszy test dobrej imprezy na Ibizie, bo tam został zaprezentowany po raz pierwszy. To jest kawałek, który nazywa się Gotta Be. Stoją za nim Cedric Gervais i Carla Monroe.

0: Nasza dobra znajoma Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie 18 do 2. Okazuje się, że temat zapachów bardzo was zainteresował, bo każdy ma swoje, każdy ma inne, każdy ma ulubione. Grzechów głosów, co się odezwał?
1: Cześć SK, nie wiem czy to na temat, ale mnie jara zapach mokrych włosów. Świeżo mytych.
0: Dobrze, że Grzesiu doprecyzował, że chodzi o te świeżo myte. Teraz Dorota.
2: Jeśli mówimy o zapachach, to najlepszy zapach to jest dywanów albo u starego dobrego szewca tego kleju. Także no, może ktoś jeszcze tak ma. Miłego, pa!
0: Chodzicie jeszcze do szewca? Macie podobnie jak Dorota? No dobra, i jeszcze coś od Patrycji.
3: Ja codziennie lubię podjeżdżać na stację benzynową i tankować samochód, bo uwielbiam zapach paliwa.
0: O mamo, to teraz to jest akurat drogie upodobanie. Radio
4: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
13: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie! Gdzie moja kasa?
19: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
21: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
22: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
23: Hot doga poproszę.
22: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
24: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
27: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
28: I po reklamie.

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow Bullet w Radiu SK, to jest nowość, to są hity na czasie 5,5 minuty i będzie godzina 14, a podobno nawet niektóre marki, chociaż ich produkty oficjalnie z zapachem nie mają nic wspólnego, bo nie są to na przykład perfumy, ale niektóre marki zatrudniają całe sztaby naukowców tylko po to, żeby właśnie produkt wywierał świetne pierwsze wrażenie, świetnie pachniał również i specjalnie są to zapachy komponowane, dobierane. No, dużo ludzi nad tym pracuje, jak się okazuje, więc to, co my postrzegamy jako, że niby to przypadek, to jest zaplanowane działanie i zaplanowany efekt, więc może tak ten temat zostawmy, ale gdybyście wy w ramach swojego pierwszego razu chcieli na przykład, no nie wiem, zwiedzić rozlewnie perfum, czy taką fabryczkę jakąś malutką, gdzie takie perfumy są wymyślane i produkowane, to może być wasz pierwszy raz i w tym Sonita i Korościel bardzo chętnie pomogą w ramach SK po raz pierwszy. Mają kasę na taki wasz pierwszy raz, więc postarajcie się o to. To na pewno będzie sprzyjać temu, żebyście wy mogli swoje marzenie zrealizować. A zgłaszać się można i na sk.pl i w naszej eskowej apce Sonita i Korościel u nas codziennie po 15, w piątki od 14. Dziś wyjątkowo jeszcze duet, który poznaliście wczoraj, czyli będzie Michał Korościel razem z Olą Kot. Takie rzeczy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
2: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
11: Myślisz o podwyżce? Zasłużonym awansie? A może o zupełnie nowej pracy? Mamy dla Ciebie 23 powody, by zmienić zawodową przyszłość. Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Podnieś swoje kwalifikacje, zdobądź cenione wykształcenie oraz praktyczny zawód. Nie zwlekaj. Rekrutacja trwa tylko do 20 września. Sprawdź szczegóły na up.edu.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
17: 21 stopni dziś i nawet 25 jutro. W Lublinie pogoda nie najgorsza w nadchodzących godzinach i dniach. Troszkę się popsuje w czwartek, będzie chłodniej i deszczowo, ale poprawi się na piątek i sobotę oraz częściowo na niedzielę.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. To ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
19: Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
18: Informuje Aneta Aguście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. Jego stan jest ciężki. A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. Grzegorz Braun kolejny raz bez immunitetu. Uchylił mu go Parlament Europejski. To za słowa o negowaniu komór gazowych w Auschwitz. To otwiera służbom drogę do prowadzenia dochodzenia albo do procesu sądowego. Bacowie i Juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
20: Był stary taki gości, co popić po 10 roku wjeżdżą do mnie. Pogra to dwa dobro.
21: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
18: Dodaje Maciej Szostak z Zakopieńskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redek organizuje 4 października.
22: SK Lubin News.
17: Jacek Werner, ponad 1000 osób nie może korzystać z wody z kranu. Sanepid wykrył bakterię coli w wodociągu, który zaopatruje mieszkańców 3 miejscowości. Dotyczy to gminy Szastarka na Lubelszczyźnie, mówi Karol Rychlewski, inspektor sanitarny w Kraśniku.
23: Wyniki badań próbek wody wykazały obecność bakterii grupy coli. Problem dotyczy mieszkańców miejscowości Blinów I, Blinów II i Cieślanki. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że woda z tego wodociągu nie nadaje się obecnie do spożycia przez ludzi.
17: Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.
0: Jak sami słyszeliście, jesień na wyciągnięcie ręki, owce schodzą z gór, a mi się zachciało właśnie gofra z bitą śmietaną i truskawkami. Ciekaw jestem, na co wy macie ochotę. Jak na hity na czasie, to bardzo proszę, ode mnie będą. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: sezonie letnim, wakacyjnym byliście z nami z SK na wielu festiwalach, bo bywanie na takich imprezach to też kolekcjonowanie wspomnień na przyszłość, a na pewno dla wielu z was takim wspomnieniem jest koncert Nelly Furtado, który odbył się dokładnie 13 lat temu w 2013 roku w Szczecinie na Wałach Chrobrego i to był nasz eskowy koncert, nasze eskowe wydarzenie. Pamiętacie jak na SK Music Awards wtedy była z nami właśnie Nelly Furtado. Pamiętacie to? Pamiętacie? Pamiętacie piękną, złotą kreację tej artystki? No takie są wspomnienia, takie jest eskowe DNA i mam nadzieję, że to są dla was też bardzo dobre wspomnienia. Słuchajcie, teraz już 17 po drugiej, to jest taka pora, kiedy może się gdzieś tam w waszym otoczeniu pojawić niezręczne pytanie skierowane do was albo SMS-em, albo tak wprost. To może być na przykład albo zdanie twierdzące. Mam dla ciebie zadanie. Albo możesz podejść do mnie na chwilę? Albo musimy porozmawiać. I tu teraz wpadamy w panikę i mówimy, no dobra, mów. Nie, to nie na telefon. To już jest najgorsze, to już rzeczywiście. Słuchajcie, a jeszcze najgorzej, jak już sobie planujemy, co będziemy robić po robocie, a nagle na przykład dzwoni żona albo ktoś inny, z kim jesteśmy w bliskiej relacji i mówi, a pamiętasz, co miałeś zrobić? No i się zaczyna, nie? To ja wam życzę, żeby takich trudnych zdań, trudnych pytań jednak nie było i do tego fajrantu i potem pobytu w domu i odpoczynku zasłużonego to jednak wszyscy dotrwali z takim względnym, świętym spokojem. Zaraz tegoroczny hymn męskiego grania w Radiu SK, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, nareszcie będzie.
1: Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
7: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują Cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
9: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej.
12: Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
13: I po reklamie.

0: to jest Nowaliwka. Numer nazywa się Poza Tobą Nic. 23 minuty będzie godzina 15 w Radiu SK. Hity na czasie. Kojarzycie takiego gościa jak Władimir Semiruni? No właśnie, tak, to jest nasz wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. I teraz, jak się okazuje, to, czego dokonał Władimir, to jest takie potwierdzenie, że na przykład my w życiu codziennym powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, czy to w życiu codziennym właśnie, czy może nawet w biznesie, że jednak warto może czasem, oczywiście nie we wszystkim, działać na dwa fronty. Ewentualnie mieć tak zwaną drugą nogę w biznesie, czyli nie zawężać się do czegoś wąskiego i jakiejś jednej konkretnej specjalizacji. No bo jak nam przestanie wychodzić, to co, prawda? Dobrze mieć też coś innego, jakąś inną specjalność, że jak nam się w jednym nie uda, to pójdziemy w drugie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten gość, który został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim, został teraz mistrzem Polski w kolarstwie. Jak się okazuje, można? Można. To zaraz pokombinujcie, co wy tam byście mogli w życiu robić innego niż to na przykład, co robicie na co dzień. I może warto jednak tak zupełnie na poważnie się nad tym pochylić. A już Maneskin i Tom Morello czekają z numerem Gossip i za chwilę pojawią się w Radiu SK, bo u nas hit na czasie i 15 za 22 minuty. Radio
1: SK. Reklama. 19 września, Konopnica. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
8: Uwaga Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
9: Kaufland jest też, też.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Uwaga miłośnicy książek! Już od 25 do 27 września zapraszamy na lubelskie targi książki na Targach Lublin. Czekają na Was najważniejsze wydawnictwa. Foksal, Snack, Albatros, Wydawnictwo Poznańskie i Zakamarki. Goście specjalni Marcin Wroński, Andrzej Pilipiuk, Aubena Grabowska, Grzegorz Hazdepkę i Alicja Sinicka. Liczne warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Bilety na tobilet.pl. A w piątek 25 września wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was tam zabraknąć.
15: To będzie ostatnia reklama. Szukasz pretekstu, by zmienić auto na lepsze? Ruszają dni otwarte w salonie Volkswagena GG Auto. Przyjedź od 15 do 19 września i przetestuj najnowsze modele Volkswagena. Wciskasz gaz, a automatyczna skrzynia robi resztę. Kamera pomaga przy parkowaniu. Telefon ładuje się bez kabli, a tempomat sam pilnuje trasy. T-Roc w ofercie najmu za jedyne 994 zł netto miesięcznie, a nowy Tiguan Trend za mniej niż 125 tysięcy złotych. To wszystko w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18, 5 minut od dzielnicy Felin.
16: I po reklamie.

I właśnie dzięki takim hitom na czasie jesteście wprowadzani zawsze w dobry nastrój. To Riviera i She Doesn't Mind już za nami w Radiu SK. 5,5 minuty będzie godzina 15 i gwarantuję, że ten dobry nastrój będzie dalej, bo po godzinie 15 korościel, ale nie sam, bo z Olą Kot, czyli duet, którego mogliście spróbować i posmakować wczoraj, dzisiaj też z wami będzie i to już po godzinie 15.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
13: To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
17: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
16: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książętego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18, 47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto.
20: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
19: To ja też chcę.
20: 24, 35.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Pogoda będzie dopisywać w Lublinie w najbliższym czasie. Dziś, jutro sporo słońca, 21 stopni dziś, 25 jutro. Gorzej w czwartek, 17 i deszczowo. Od piątku znowu troszkę lepiej.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
26: Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
25: Mówi Donald Tusk. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie w piątek. Śmiertelny wypadek w Tatrach. 19-latek spadł w rejonie Zawratowej Turni. Ratownicy zgłoszenie dostali od innego turysty.
0: Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
25: Mówi Mieczysław Ziach, ratownik TOPR. Wiadomo, że mężczyzna wędrował po górach samotnie. Polska kontra Ukraina. Dziś kolejny mecz naszych siatkarzy w ramach Mistrzostw Europy. Stawką awans z pierwszego miejsca w grupie. Obie reprezentacje są niepokonane. Początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
1: SK Lubin News.
24: Jacek Werner, lubelscy uczniowie znów powalczą o indeksy na studia i nagrody rzeczowe. To w ramach kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Zanim jednak ruszą zmagania, szkoły biorą udział w lekcjach z ZUS.
2: Uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych.
24: Mówi Krzysztof Piskosz z lubelskiego oddziału ZUS. Zakład zapewnia scenariusze, zeszyty ćwiczeń i prezentacje. Zwieńczeniem będzie Olimpiada. Zgłoszenia do 23 października. Pierwszy etap startuje miesiąc później.
3: Santa
4: i Korościel,
3: czyli SK w Radiu SK.
5: No właśnie, znowu nie. Sońta cały czas nie wrócił z szeregu operacji plastycznych i znowu jest tutaj Ola Kot. Witam cię, Olu.
22: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja liczę na to, że rzeczywiście jak Sońta jutro powróci, bo on już jutro powróci, to zaskoczy nas po tej wizycie u tego trychologa.
5: A właśnie, ale ja mam wrażenie, że ty się tu coraz lepiej czujesz i niekoniecznie byś chciała, żeby on wrócił.
22: Ale mi się wydaje, że jednak ty w głębi serca, no to jest twój przyjaciel od lat. No gdzie to tak bez Sońty? Korościel bez Sońty?
5: No zobaczymy. No jeszcze. Czas pokaże, jak
22: mamy
5: to
22: trzy godziny.
5: Czas pokaże.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel. Bardzo nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Czy wiesz, że do końca lata został tydzień?
1: Niestety wiem i uważam, że ten ostatni tydzień powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Jakie ty masz plany na wykorzystanie?
0: Coś szalonego miałbym zrobić?
1: Tak.
0: To myślę, że na bilecie 20-minutowym pojadę z pół godziny.
1: Wow.
0: Czy to jest wystarczająco szalone?
1: No grubo grasz. Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi.
0: A ja jestem mężczyzną jadącym bez trzymanki, tak powiem zupełnie szczerze.
1: Dobrze, to jest szalone, to szczyci, żeby cię żaden kanar nie dopadł.
0: A ty coś szalonego zrobisz?
1: Ja na przykład idę w sobotę na wesele. I wydaje mi się, że to jest szalone,
0: ale
1: na przykład...
0: Ale to twoje wesele?
1: Nie,
0: moje,
1: ale mogę na przykład złapać welon podczas tego wesela.
0: I wtedy już nie będzie wyjścia.
1: No i wtedy się spotkamy na wielkim eskowym weselu.
0: A czy ty chcesz złapać ten welon? Bo to jest kluczowe, bo mi się wydaje, że łapią te dziewczyny, które chcą i one robią to celowo.
1: Właśnie ja nie chcę.
0: Aha, nie chcesz.
1: Więc on może polecieć w moim kierunku. No i nie wiem, co zrobi Brzozowski wtedy.
0: No tak, mam nadzieję, że zrobi to, co każdy mężczyzna powinien zrobić. Myśli jakąś wymówkę. Co szalonego zrobicie w ostatni tydzień lata, kochani? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Może nawet jakieś nagrody będą dla najbardziej kreatywnych,
1: prawda? Ja tu wyszperałam coś.
0: All right.

0: City w Radio SK. 15 minut po godzinie 15. Można powoli wychodzić z roboty, no chyba, że pracujecie do 17, to wtedy lepiej się wstrzymać, nie?
1: Ale to wtedy my będziemy towarzyszyć, będzie zabawnie, jakoś szybciej zleci.
0: Zdarza ci się wyjść szybciej z roboty? Na przykład dzisiaj masz do 18, dzisiaj ja cię przypilnuję, to dzisiaj nie wyjdziesz szybciej, ale zdarza ci się, masz takie ciągotki?
1: Nie mam, bo zazwyczaj robimy rzeczy, które się dzieją na żywo, więc nie możemy wyjść wcześniej.
0: Właśnie, ostatni tydzień lata, kochani, co szalonego zrobicie? W ostatni tydzień lata słuchaczka Żaneta tutaj nagrała swoją głosówkę na eskowym Messengerze.
2: No hej, Eska, ja kochani idę na 18 do mojej chrześnicy Oliwii, którą pozdrawiam i myślę, że to będzie też szalone potańczyć po 40. Fajna sprawa, buziaczki.
0: Ciotka po 40, a oni wszyscy po 18 lat. Ola, poszłabyś na 18 teraz?
1: Poszłabym.
0: Ale nie masz jeszcze 40.
1: No nie.
0: Chociaż niewiele brakuje, powiedzmy sobie szczerze.
1: Już, ale byłam jakiś
0: już
1: czas
0: bliżej
1: temu
0: jak dalej.
1: I byłam przy tym stole już dla starszyzny. Aha. Bo były dwa stoły, jeden dla młodych, jeden starych i ciocia Ola była już przy stole dla
0: podawali
1: starych.
0: Podawali tam takie miękkie ciastka, żeby nie trzeba było gryźć, tak?
1: Tak. Dla nas były takie właśnie, żeby nie zmęczyć, no ale wiadomo, najważniejsze były koperty.
0: A jak? Żanecie wysyłamy. Co jej wysyłamy? Co wysyłamy?
1: No myślę, Żanecie, że skiety na pewno, bo mamy fantastyczne skarpetki.
0: Ale tylko pod warunkiem, że wystąpi na 18 w tych skarpetkach i przyjdzie nam zdjęcie.
1: Dobra, to wtedy dołożymy klapki. Jeżeli klapki i skarpetki to wysyłamy, tylko zdjęcie z 18 musi być.
0: Czekamy na wasze plany na ostatni tydzień lata eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki.
3: Radio SK. Reklama. 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
11: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: i po reklamie.

0: Glass Animals i Hit Waves w SC. Uwaga, uwaga!
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: O właśnie, wiesz co było dla mnie największym zaskoczeniem, jak wszedłem do Radia SK, bo ja znałem ten jingle, wszystkie hity zaczynają się w SC, ale myślałem, że to jest wyłącznie chwyt marketingowy, a później się okazało, że rzeczywiście po tym jinglu leci piosenka, której ja wcześniej nie słyszałem i teraz też tak będzie.
2: Czyli nie skumałeś tego, jak słuchałeś Eski i to był hit, który jest pierwszy raz.
0: To nie jest jedyna rzecz, której ja nie skumałem, ja w ogóle tak średnio kumam, ale
2: jesteś
0: się...
2: dobry z matmy.
0: Z matmy jestem bardzo dobry. Słuchaj, teraz będzie hit w wykonaniu Age'a i Maty i wiem dobrze, że ty znasz Matę i chciałbym poznać jakąś pikantną historię związaną z tobą i z Matą.
2: No nie, no właśnie nie mam takiej, ale zawsze i wszędzie będę Matę bronić, że to jest bardzo spoko ziomek. Mam taką historię mojego kolegi, który po prostu do niego napisał na Instagramie i poprosił o życzenia dla swojej córki. Aha. I serio, w ciągu kilku minut Mata nagrał i powiedział tą imię tej córki, więc ja uważam, że tutaj duży props, bo nie każdemu by się chciało.
0: Więc gdybym ja miał urodziny, chciał życzenia od Maty, to mogę tam spróbować.
2: No to spróbujemy, no, ale pewnie napiszemy z Instagrama Radia SK, będzie łatwiej.
0: Tak, będzie łatwiej, oczywiście. Wykorzystywanie pracodawcy do prywatnych celów to jest moja specjalność.
2: Dobrze, czyli chcesz życzenia od Maty? Musimy to ustalić tu i teraz, chyba że chcesz kogoś innego.
0: Nie, jeszcze się wstrzymam, jeszcze się zastanowię, bo też jestem trochę wstydliwy. Dobra, gramy.

0: Pinky Sober w Radiu SK. Wczoraj byłoby mi głupio, bo pierwszy raz miałem program z Olą Kot i ona przyniosła mi prezent, a ja jej nie przyniosłem, no ale szybko się zreflektowałem i mam dla ciebie prezent. Cieszysz się?
1: Tak, proszę, podejrzana bardzo sprawa, bo jest to prezent w tym samym pudełku.
0: Nie w tym samym, tylko w takim samym. To jest różnica. Mi się też po prostu to podobało i uznałem, że też takie kupię.
1: Okej, rozumiem, dobrze, bo tutaj teraz patrzę, że w środku są dokładnie te same rzeczy, które
0: ja ci same, podarok. Tylko takie same.
1: Aha, kupiłeś dokładnie takie same rzeczy.
0: Tak,
1: a te żelki Radia SK też kupiłeś dzisiaj, tak?
0: Tak, w dziale promocji sprzedaję.
1: Nawet nie wiesz, gdzie je trzymamy.
0: Wiem,
1: wiesz,
0: już teraz
1: w
0: wiem. Wiem.
1: No dobra, dobra. Ale nie ma tutaj zdjęcia na słońce.
0: Ale patrz, jakie jest zdjęcie. To jest drugi prezent.
1: Drugi jeszcze?
0: I co?
1: Okej, dobra,
0: i co?
1: No ten jest inny. No. Jest jakieś zdjęcie. O!
0: Ładne, nie?
1: Ładne. Chyba Wiktor Brzozowski będzie zazdrosny.
0: No i dobrze, niech będzie.
1: To na to twoja żona.
0: Moja żona?
1: No.
0: Musimy już kończyć. No nic, za chwilę Rudimental w Radiu SK.
1: No trzeba grać.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Myślisz o podwyżce, zasłużonym awansie, a może o zupełnie nowej pracy? Mamy dla Ciebie 23 powody, by zmienić zawodową przyszłość. Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Podnieś swoje kwalifikacje, zdobądź cenione wykształcenie oraz praktyczny zawód. Nie zwlekaj! Rekrutacja trwa tylko do 20 września. Sprawdź szczegóły na up.edu.pl.
7: Uwaga, miłośnicy książek! Już od 25 do 27 września zapraszamy na lubelskie targi książki na Targach Lublin. Czekają na Was najważniejsze wydawnictwa. Foksal, Znak, Albatros, Wydawnictwo Poznańskie i Zakamarki. Goście specjalni Marcin Wroński, Andrzej Pilipiuk, Aubena Grabowska, Grzegorz Kazdepkę i Alicja Sinicka. Liczne warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Bilety na tobilet.pl. A w piątek 25 września wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was tam zabraknąć.
8: Ponad 100 modeli Renault i Dacia dostępnych od ręki w salonie na zaruch serwis. W ofercie specjalnej możesz zyskać nawet do 30 tysięcy złotych. Nie przegap takich okazji. Samochody osobowe z fabryczną instalacją gazową oraz dostawcze w wersjach brygadowych. Na zaruch serwis Lublin, Abramowicka 45.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Prima Ballerina przetańczyła całą noc w Radiu SK. Oli Kot, na pewno zdarzyło się przetańczyć całą noc, nawet nie muszę cię o to pytać, to da się wyczytać.
1: To bardzo ciekawe, że wyczytałeś to z mojego wzroku.
0: Oraz mamy wspólnych znajomych.
1: A, oni ci przekazali. Dobra, to sprawdzone info.
0: Słuchaj, pierwszy raz z SK. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
1: Co bym chciała zrobić pierwszy raz? No chciałabym, wracając do tego, co się działo wczoraj, o czym rozmawialiśmy, skoro Śnieżkę już zdobyłam, to teraz chciałabym zdobyć Rysę.
0: Okej, my możemy spełniać wasze marzenia. Piszcie na sk.pl, co chcecie zrobić z nami po raz pierwszy. My to może nawet sfinansujemy. Zapraszamy sk.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
3: Ponad 100 modeli Renault i Dacia dostępnych od ręki w salonie Nazaruk Service. W ofercie specjalnej możesz zyskać nawet do 30 tysięcy złotych. Nie przegap takich okazji. Samochody osobowe z fabryczną instalacją gazową oraz dostawcze w wersjach brygadowych. Nazaruk Service Lublin, Abramowicka 45.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
6: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
9: Lubelskie ulice o tej porze zapchane. Fabryczna Unii Lubelskiej, tysiąclecia Solidarności, Dolna 3 maja. Te rejony omijajcie, ale ciężko też na Głębokiej czy Filaretów. Pogoda będzie dopisywać. Jutro nawet 25 stopni słonecznie.
8: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 16. Agata Chruściek, zapraszam. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu podwyższył wyrok i prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Duży wpływ miały na to opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
11: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
10: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreśla satysfakcję z wyroku.
12: Ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
10: A mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Ukraiński prokurator generalny odwołany, a w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełański. A wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22:00, to już drugi dzień aktywności wulkanu Etna. Dyrekcja portu apeluje, by podróżni sprawdzali na bieżąco status swojego lotu.
13: SK Lubin. Sport.
9: Jacek Werner w sobotę Motor Lublin zmierzy się na własnym boisku z liderem Ekstraklasy. Po ostatniej przegranej żółto-biało-niebiescy chcą wykorzystać szansę na zdobycie 3 punktów. Porażka z Rakowem Częstochowa była dla lubelskiej drużyny 3. z rzędu, mówi Mariusz Misiura, trener Motoru.
14: Nam pozostaje jeszcze więcej pracować nad skutecznością, jeszcze mądrzej wykorzystywać sytuacje, które stworzymy na pewno od następnego treningu się za to zabierzemy.
9: W sobotę Motor powalczy z liderem Ekstraklasy Górnikiem Zabrze. Pierwszy gwizdek o 20:15 dla kibiców ZDT. Tem szykuje dodatkowy kurs autobusów i trolejbusów.
15: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
16: To wiesz co, już chyba nie zmienimy tego dżingla. Już Sońta jutro wróci. Ja myślałem o tym, żeby zmienić na Kot i Korościel, ale chyba już niech on się wygada i już jutro to będzie ten.
17: A poza tym wiesz, to nowe dżingle to pieniądze kosztuje.
16: Naprawdę?
17: Na co to komu, nie?
16: No tak, tak.
17: Skoro
16: tak.
17: On już jutro wraca.
16: Mamy swoje wydatki. Mamy wydatki na przykład na pierwsze razy naszych słuchaczy. Na SK.pl oni zgłaszają swoje kandydatury i my wybieramy i komuś tam przekazujemy pieniądze na ich pierwszy raz.
17: Pierwszy raz jest fajny,
16: także myślę,
17: znać.
16: Że tak. Myślę, że fajniej słuchaczowi zrobić pierwszy raz niż wymieniać dżingle, nie?
17: To dokładnie tak. Na to lepiej wydać hajs.
16: Dokładnie.

0: Ech, Britney, gdybym ja był trochę młodszy. Britney Spears, I did it again w Radiu SK. Co wy zrobicie again albo po raz pierwszy? Ostatni tydzień lata, Olu.
1: Trzeba zaszaleć.
0: Koniecznie. Koniecznie. Nie ma wyjścia. Jak zaszalejecie, kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze?
2: Dobra, to ja zaszaleję i w ten ostatni tydzień lata nie założę skarpetek do Adidasów. Co więcej, nie założę podkoszulka pod bluzę. Pozdrawiam wszystkich milenialsów, którzy nadal noszą podkoszulek pod bluzę.
0: O, co ty na to, Olu?
1: No to myślę, że to są pozdrowienia do mnie.
0: Pozdrowienia
1: aż
0: do więzienia.
1: Aż mi zabrakło tutaj tchu w gardle.
0: A jesteś milenialsem, zdaje się. Ja też jestem milenialsem, ale ja noszę skarpetki do Adidasów i nie wyobrażam sobie nie.
1: No właśnie, sadziłeś tam kiedyś gołą stopę?
0: Pewnie kiedyś tak, bo w różnym stanie człowiek bywał, ale
1: rozumiem.
0: Jeżeli mam nad tym kontrolę, to staram się mieć skarpetę.
1: Nie, no to są obowiązkowe. Ja bym nawet potrafiła założyć skarpety z wczoraj, ale żeby założyć te skarpety,
0: tak.
1: A nie żeby wsadzać tam gołą stopę. No to jest takie szalone trochę.
0: Być może jest szalone, a być może pani ma deficyt skarpet i być może powinniśmy coś z tym zrobić.
1: Więc my po prostu wyślemy nasze eskowe skarpetki, ale wtedy już po prostu no nie można robić takich rzeczy, że bez skarpetki nogę w Adidasa.
0: Także gratulujemy pani, udało się panią nas nabrać, wysyłamy skarpetki.

0: Tame Impala w Radiu SK. Czy to jest program sentymentalny, Olu, kochana? Ponieważ mówimy o tym, że jest ostatni tydzień lata, no siłą rzeczy łezka do oka się ciśnie. Czy tobie również, czy tylko ja jestem takim romantycznym mężczyzną?
1: Nie, nie jesteś w tym sam, ponieważ wydaje mi się, że lato to jest taki czas, że wszyscy są tacy szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni. Jak to lato się kończy, to taka nostalgia, taki smutek.
0: I chyba to się udziela również naszym słuchaczom.
2: A z okazji tego kończącego się lata, ostatniego tygodnia, postanowiłam dzisiaj schować w końcu ten basen. W sobotę już go porządnie umyłam, teraz przyszła jego pora, by skończyć na strychu.
0: No i co ty na to? Jak chcesz pocieszyć naszą słuchaczkę?
1: To jest
0: słuchaczkę?
1: Ja mam tylko nadzieję, że nasza słuchaczka porządnie ten basen w sezonie letnim wykorzystała i moczyła tam swoje 4 litery. Co najmniej 3 razy w tygodniu.
0: I rękę.
1: I rękę też.
0: Nogę.
1: Też.
0: Też są 4 litery.
1: Czasami głowę.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
6: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Go Kart Lublin, ulica Małgiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Go Kart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Go Kart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Go Kart Lublin, Małgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
7: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10/10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Dacia Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, rondo przy Zamku Lubelskim.
19: I po reklamie.

0: Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. W Radiu SK robimy coś po raz pierwszy. Ja na przykład w tym miesiącu po raz pierwszy w Radiu SK poprowadziłem program z Sońtą, ale było mi mało, to po raz pierwszy z Olą Kot poprowadziłem. Rozpędzony jestem strasznie, ale nie jestem sam. Jest słuchaczka Justyna. Cześć Justyna.
1: No witam was, cześć.
0: Słuchaj, Ola chce się rozliczyć z pewnego niezręcznego momentu, do którego wczoraj nas doprowadziłaś. Olu, słuchamy.
2: Justynko, no bo my chcieliśmy docenić tutaj twoje zgłoszenie. No i wczoraj dzwonimy, a tam odbiera kobieta. Mm-hmm. I ta kobieta mówi, że to jest jakaś pomyłka i co ja tam jej opowiadam za głupoty.
0: Żebyśmy
2: i ona
0: dali
2: się
0: jej
2: nic
0: spokój,
2: nie zgłaszała.
0: Tak.
2: O co chodzi? Proszę wytłumaczyć.
1: Słuchajcie, no zgłosiłam się do konkursu. Jakiś czas temu po prostu zmieniłam numer telefonu. No i że tak powiem, zgłaszając się do konkursu, podałam swój stary numer telefonu, który aktualnie teraz używa moja mama.
0: Wiesz co, a ta sytuacja jest o tyle ciekawsza.
1: Mama, no, wtopa była totalna, przyznaję.
0: Troszkę tak, a sytuacja o tyle ciekawsza, że ty napisałaś, że chciałabyś zacząć pole dance. I dobrze, że twojej mamie nie powiedzieliśmy już, że proponujemy jej pole dance, bo byłoby już całkiem niezręcznie, nie?
1: No myślę, że byłoby bardzo niezręcznie.
2: Dzień dobry, my dzwonimy w sprawie rury.
1: Dokładnie, tylko nie wiadomo jeszcze jakiej rury.
0: No właśnie, to ty nam powiedz, bo ty chcesz coś z nami zrobić pierwszy raz, potrzebujesz jakichś pieniędzy, konkrety poprosimy.
1: No wiecie co, no z racji mojej pracy, a pracuję w przedszkolu, od jakiegoś czasu chodzę, no ciągle w t-shircie, w jeansach, no i brakuje takiego, wiecie, tego takiego kobiecego pierwiastka. No i pomyślałam sobie, że taki kurs, taki intensywny kurs na instruktora pole dance byłby dla mnie takim, wiecie, no taką wisienką. No i, no i pomyślałam sobie, że po prostu no, że napiszę do was, a wy się tak ukłonicie w tą moją stronę. No i chyba się udało.
0: My się już kłaniamy, ale jeszcze wytłumacz takim prostym ludziom jak ja, czym się różni, jeżeli się różni pole dance od po prostu tańca na rurze? Czymś to się różni, czy po prostu się ładniej nazywa?
1: Znaczy się, wydaje mi się, że no tak... Taka profesjonalna nazwa, może w ten sposób. No ale no taniec na róże, no to taniec na róże. No
0: oczywiście.
2: To taniec na róże, no oczywiście. Też na pewno Korościel nieraz tańczył na róże.
0: Ja z rury szedłem z 5 minut temu, co prawda to było rusztowanie, ale cały czas rura.
2: Jest tutaj z tą rurą. Dobrze, no to my chyba sypniemy tym hajsem. Chociaż ja bym chciała taki warunek postawić na sam koniec.
1: Dobrze,
2: żebyś, Justynko, moja droga, nam jeszcze potem podesłała filmik po ukończeniu tego intensywnego kursu.
1: To ja może w trakcie prześlę, jak będę miała te siniaki na tych udach.
2: Dobra, żeby potem był progres i żebyśmy na końcu mogli powiedzieć, że wow, ale jest efekt.
0: Ile potrzeba?
1: No 2000 byłoby fajnie.
0: Załatwione.
1: Matko, dziękuję wam bardzo.
0: Gratulujemy, wszystkiego dobrego,
1: dziękuję.
0: Pozdrawiamy, trzymaj
1: się. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo, dziękuję.

0: Alors danse w Radio SK. Ty wiesz, po jakiemu to jest, Ola?
1: Alors po francusku.
0: Po francusku to jest. Znasz francuski?
1: Wydaje.
0: Znasz francuski, czy tylko znasz alors danse?
1: Nie, nie znam kompletnie francuskiego.
0: Jeszcze znasz dernier danse, nie? Z dansów jesteś dobry.
1: A to od razu zakładasz, jak jestem kobietą, to dąsy, dąsy, dąsy.
0: Absolutnie nie, to znaczy nie taniec. To znaczy taniec.
1: Nie znasz.
0: To taniec znaczy.
1: Uh-huh. Dąsy.
0: Sombr za chwilę w Radio SK.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
5: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Dacia Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, Rondo przy Zamku Lubelskim.
10: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
17: To będzie ostatnia reklama. 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: To jest bardzo dobre zdanie. Przedłużyć lato jeden dzień, bo my z Olą tu dzisiaj celebrujemy ostatni tydzień lata. Ale czy my próbujemy przedłużyć? Trochę chyba mentalnie tak, co?
1: Tak, ale pogodowo. Z pogodą jest problem. Na przykład gdybyśmy dzisiaj tutaj siedzieli i wiedzieli, że za oknem panuje temperatura jakieś 25, 26, 27, to ja bym chciała przedłużyć o jeden dzień.
0: I jeżeli macie jakieś plany, co szalonego zrobicie w ostatnim tygodniu lata, koniecznie nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Czekamy.
0: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
5: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują Cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
11: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Myślisz o podwyżce? Zasłużonym awansie? A może o zupełnie nowej pracy? Mamy dla Ciebie 23 powody, by zmienić zawodową przyszłość. Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Podnieś swoje kwalifikacje, zdobądź cenione wykształcenie oraz praktyczny zawód. Nie zwlekaj. Rekrutacja trwa tylko do 20 września. Sprawdź szczegóły na up.edu.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sytuacja na lubelskich drogach zaczyna się o tej porze poprawiać. Pogoda także będzie nam dopisywać. Jutro nawet 25 stopni, do tego dużo słońca. Czwartek chłodny i deszczowy.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo wokoło Jarosławca. Bezzałogowiec to najpewniej nowy dron typu Gerbera.
18: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego.
17: A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych drogowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać co najmniej 3 lata.
0: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko i podpisane przez prezydenta.
17: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Ten zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26, a prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna, ale też niszczenie leśnej infrastruktury.
19: SK Lubin News.
20: Jacek Werner, ulica Krańcowa w Lublinie idzie do remontu. Chodzi jednak o fragment od Nadrzecznej do Kunickiego. To niewielka osiedlowa uliczka. Drogowcy wyremontują 200-metrowy fragment jednojezdniowego odcinka. Klasyczny amerykański soul lat 70., energetyczny jazz i duża przestrzeń na improwizację. Do Lublina ponownie zawitają kraftowe brzmienia. Impreza odbędzie się w Targach Lublin. Na scenie wystąpi dobrze znany lubelskiej publiczności Lublin Street Band. Będzie też można porozmawiać z barberami o fryzurze czy zrobić sobie tatuaż. Impreza 2 i 3 października.
21: Santa
22: i Korościel,
21: czyli SK.
22: SK
21: w Radiu SK.
23: Ola, Kot i Korościel, to się zgadza.
24: Czyli to się wszystko...
23: KK w Radiu SK.
24: Ale jutro już powróci twój ukochany Santa. Ale...
23: Nie wiem, czy to nie jest nadużycie, używanie słowa ukochany, ale...
24: Wydaje mi się, że wiesz, ty jesteś takim mężczyzną, że boisz się tego przyznać,
23: chyba,
24: że to jest po prostu taki twój prawdziwy przyjaciel.
23: Ja jestem trochę samcem alfa, nie?
24: Tak. Ale trzeba tutaj postawić się na szczerość, także my czekamy też na info od was, jak wy chcecie wykorzystać ten ostatni tydzień lata. A ty jesteś jesieniarą?
23: Ja jestem jesieniarą, tak. Aha. Czekam na 1 października, położę się w liściach, będę machał rękami, obsmaruję się dynią, grzybami. No zobaczycie to na socialach.
24: I ludziki z kasztanów.
23: A jak?

0: Kuban i Zalia, Kyoto w Radiu SK. Mamy gościa. Olu, mamy gościa. Czy chcesz gościa przedstawić?
1: Jest z nami nasza wspaniała Jadzia. Cześć,
2: Olunia.
0: A mnie już nie przywitasz, Jadzia.
2: Cześć.
0: Jadziu, słuchaj, ja od 2 dni prowadzę program z Olą. Ty na pewno słuchasz, bo jesteś najwierniejszą słuchaczką Radia SK. Czy ten program rokuje, czy ty byś nas zwolniła natychmiastowo?
2: No wiesz... Ja bym was nie zwolniła, ale nie wiem, co na to Wiktor powie.
0: No właśnie. Wiktor rzeczywiście jest tutaj zagadnieniem, które musimy jeszcze przedyskutować.
1: Ale chciałabym powiedzieć, że Wiktor jest zazdrosny, tylko tu was zaskoczę. Aha. On nie jest zazdrosny o to, że ja prowadzę Skoro
2: Tylko,
1: ścielem.
2: Że on nie prowadzi.
1: Bo on by chciał Skoro ścielem.
0: Ja jestem otwarty na wszystko, tak czy inaczej. Jutro ma wracać Sąciak, ale czy wróci?
2: Tak.
0: Proszę włączyć o
1: 15. Może Wiktor będzie już.
0: Może Wiktor, może tylko Jadzia, może tylko Ola. Proszę słuchać od 15.

0: Katy Perry, Firework w Radiu SK. Proszę Państwa, tu Ola Kot i Michał Korościel, ale Ola, głupio to zabrzmi, ja wiem, niezręcznie, wlazła pod stół i nie wiem właściwie co robić. Ona mówi, sam se ten program prowadź. I
1: bo ja chciałam po prostu spełnić marzenie mojego serdecznego chłopaka.
0: No i jakie to...
1: I w tej chwili doszło do małej zmiany. To nie jest już Kot i Korościel, tylko Brzozowski i
0: Wiktor Korościel. Brzozowski i Korościel. Wiesz co, nas łączy miłość do żużla oraz pochodzenie... Nie mogę patrzeć.
1: Prawda, że ta maska jest realistyczna?
0: Jest bardzo realistyczna. Tak. Jest, wiesz co, jest mega realistyczna. Ja powiem słuchaczom, że Ola teraz ma maskę swojego chłopaka na twarzy, którego to chłopaka... Ja znam...
1: Co, czujesz się, jakby Wiktor tu był naprawdę...
0: Chyba tak, a spróbuj powiedzieć coś głosem Wiktora.
1: O nie, nie umiem tak po lektorsku.
0: Nie umiesz, nie umiesz tak nisko? Nie, on ma super głos, także ciężko to naśladować, nie?
1: Nie, ciężko, ciężko, nie, tak, aha, ma taki nie do podrobienia. Ale musiałabym coś o żużlu gadać. No, aha. Patryk Dudek, tam Zmarzlik, Bradley Kerz i tak dalej, to jest Wiktor Brzozowski.
0: Rety, ile ja mam tu pierwszych razów? Sońta w minionym tygodniu, Kot dzisiaj, Brzozowski teraz.
1: Ale przyznaj, że Sońta nie robi ci tyle niespodzianek, co
0: nie,
1: ja.
0: Nie, w ogóle mi nie robi. Ja jestem cały czas zaskoczony, aż troszkę nawet onieśmielony. Bardzo fajnie, bardzo
1: tak
0: fajnie.
1: Tak, zawiesiłam wysoko poprzeczkę, także Sońta, jeśli nas słyszysz, to oczekujemy jutro jakichś niespodzianek po 15.
0: Zapraszam.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Uwaga Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
12: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka, Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
13: Szukasz pretekstu, by zmienić auto na lepsze? Ruszają dni otwarte w salonie Volkswagena GG Auto. Przyjedź od 15 do 19 września i przetestuj najnowsze modele Volkswagena. Wciskasz gaz, a automatyczna skrzynia robi resztę. Kamera pomaga przy parkowaniu. Telefon ładuje się bez kabli, a tempomat sam pilnuje trasy. T-Roc w ofercie najmu za jedyne 994 zł netto miesięcznie, a nowy Tiguan Trend za mniej niż 125 tysięcy zł. To wszystko w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18, 5 minut od dzielnicy Felin.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Jak ona śpiewa, że stoi tu w bikini w kolorach mango, to znaczy, że to jest jaki kolor? Bo to, ty używasz też takich skomplikowanych nazw kolorów. Wczoraj mówiłaś kaszmir, teraz ona mówi mango. Mango to jest jaki kolor? Pomarańczowy, czerwony?
1: A czy to nie chodzi troszkę o to, żeby pozostawić tutaj takie lekko uchylone drzwi i żeby tutaj zadziałała twoja wyobraźnia?
0: A, no to zadziałała.
1: No, bo może dla ciebie kolor mango, to wiesz, to tak inny kolor niż dla
0: to
1: mnie.
0: To bardzo zadziałała, gdybym ja się teraz zawiesił, to ty mów, dobra?
1: Dobrze, jakbyś teraz sobie wyobrażał kogoś w stroju kąpielowym w kolorze mango. Dobrze, to ja teraz...
0: Teraz ty mów, bo ja mam niezręczną ciszę, bo ja sobie wyobrażam.
1: Bo my prosimy dzisiaj was, żebyście dali nam znać, jak godnie przeżyć te ostatnie dni lata i tu dostaliśmy taką propozycję.
2: Cześć Eska, czy jeśli letnie weekendy spędzałam na żaglach i niezależnie od pogody będę je spędzać nadal na żaglach, to znaczy, że lato się nie kończy? Pozdrawiam.
0: Znaczy najpierw to bikini w kolorach mango, teraz pani ma taki zmysłowy głos, że to już sama mów.
1: To już po prostu do spania. Znaczy ja się tutaj z panią zgodzę, bo jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.

0: MJ Deli w Radiu SK. Lubisz ten rodzaj muzyki, Olu? Możesz powiedzieć szczerze, nikt nie słucha teraz. Red Dyrektor nie słucha. Lubisz czy nie lubisz?
1: Nie ma Pawełka, Paweł nie słucha. Lubię, aczkolwiek ja wolę bardziej polską muzę. Ja jestem w tym dobra.
0: A to było po polsku.
1: Znam wiele... Aha, tak, a to przepraszam.
0: Za chwilę James Blunt w Radiu SK.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
10: Hyundai.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
15: Uwaga, miłośnicy książek! Już od 25 do 27 września zapraszamy na lubelskie targi książki na Targach Lublin. Czekają na Was najważniejsze wydawnictwa. Foksal, Znak, Albatros, Wydawnictwo Poznańskie i Zakamarki. Goście specjalni Marcin Wroński, Andrzej Pilipiuk, Aubena Grabowska, Grzegorz Kazdepkę i Alicja Sinicka. Liczne warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Bilety na tobilet.pl. A w piątek 25 września wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was tam zabraknąć.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
18: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Buzzers Sway. Co, Lakot i Michał Korościel, my się będziemy powoli żegnać, ale Mati przyszedł jakiś taki nastawiony, agresywnie,
1: wojowniczo. Mati zrobił nieprzyjemnego psikusa nam
2: bardzo
1: tutaj.
2: Odwrotnie.
1: Mhm. Nie.
2: Bardzo odwrotnie.
1: Tak, może wytłumaczymy naszym słuchaczom, że my z Korościelem jesteśmy za Falubazem, Zieloną Górą, a Mati okazuje się, że za Stalą Gorzów i przyszedł tutaj w szalikach.
2: Mam nawet dwa. To dla was specjalnie.
1: Nie, dziękuję. Nie chcemy tych szalików. Jest ciepło, ja nie będę nosiła szalika.
2: Zobaczcie, jakie ładne.
0: Piękne. Całe szczęście imprezka jednoczy Polaków, prawda, Mati?
2: Tak, oczywiście zapraszam na imprezkę. No, akurat tu bym powiedział, żartuję, że tu zapraszam wszystkich i wszystkich kibiców Falubazu i wszystkich Staligorzów i każdego klubu, wszystkich możliwych
1: zapraszam. Z Torunia też.
2: A też niech będą.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
19: O tej porze na lubelskich ulicach już sytuacja nie wygląda tak źle. Pogodowo także nie wygląda źle. Jak spojrzymy, co się będzie działo jutro, 25 stopni i słonecznie, nic tylko korzystać z dnia, bo czwartek już będzie wyraźnie chłodniejszy i deszczowy.
18: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka, 162.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. 1,6 mld złotych. Tyle miał stracić Orlen na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy, należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nie dotarła.
8: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
5: Mówi Donald Tusk. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. Dramat podczas próby obywatelskiego zatrzymania parkowania pijanego kierowcy w Piekarach Śląskich, jadący na podwójnym gazie, najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy, w tym ewentualnym areszcie, zdecyduje teraz sąd.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
5: Przed nami mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy na siatkarskim Euro. Biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega jednak przed zbytnią pewnością siebie.
16: Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
5: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Lubin News.
19: Jacek Werner, uczniowie lubelskich szkół mogą ponownie korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Do dyspozycji jest 58 gabinetów. Wystarczy pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. Będą przejażdżki zabytkowe Mikarusem i lekcje edukacyjne. Lublin ponownie włączy się w Europejski Tydzień Mobilności.
20: Będziemy prowadzić lekcje pogawędki z zakresu bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej, ruchu rowerowego i ruchu drogowego.
19: Mówi Monika Fisz z ZDTM-u. Europejski Tydzień Mobilności startuje jutro i potrwa do 22 września.
21: A my oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych, niech sobie radzą pięknie. Ja za to pięknie wam zagram. Będzie Maneskin i Supermodel, będzie Natasha Bedingfield i Unwritten i będzie Tylko kochaj mnie, czyli Zalia, no bo my biało-czerwonych kochamy, niezależnie od tego, czy wygrają, czy nie. Mati Puczyło, cześć!

po 18. Dajcie znać, co u was, jak się ta ten wieczór rozkręca u was. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody, mam nawet skarpetki eskowe. Kto by nie chciał mieć eskowych skarpetek? Ja bym chciał. Więc jeżeli wy też chcecie, to opowiadajcie mi o tym, co u was. Ale słuchajcie, od dzisiaj możemy czuć się bardziej bezpieczni. Chodzi o to, że od dzisiaj strażnicy miejscy mają większe uprawnienia. Mogą na przykład sprawdzać, czy osoba, która pije energetyka, ma 18 lat. Więc od dzisiaj po wyjściu ze sklepu i pijąc ten napój za szybko, no to uważajcie, bo kontrola może nadejść znienacka. Nigdy nie wiadomo. Natasza Bedingfield i Unwritten.

0: Mr. Know It All, to Teddy Swims w ST. 21 minut po 18. Sprawdzam, jak radzą sobie nasi siatkarze, to na Mistrzostwach Europy. Tam grają o pierwsze miejsce w grupie. Polacy walczą z Ukrainą. Jak na razie 19-18 dla Polaków w pierwszym secie. Ale nie o tym teraz. Słuchajcie, na eskowym messengerze dostałem przed momentem wiadomość od Sebastiana. Cytuję. Pozdrawiam serdecznie wolne dziewczyny z Siedlec. Jeżeli nas takie słuchają, to oczywiście Sebastian pozdrawia cieplutko, ale żeby nie było, to te szybkie też pozdrawiamy. A przynajmniej ja pozdrawiam.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Luke Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Bykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
12: Uwaga, Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
13: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
18: I po reklamie.

0: to Eminem i Rihanna, The Monster. Partner Rihanny, czyli A$AP Rocky, zagrał wczoraj koncert w Łodzi. Widziałem filmiki, widziałem zdjęcia. Koncertu co prawda nie widziałem, ale wyglądało to na naprawdę niezłą imprezkę. Ale my też mamy imprezkę tutaj u siebie w domu. Ale jeszcze przed imprezką można zaliczyć swój pierwszy raz, słuchajcie. O czym marzycie, a czego jeszcze nie mieliście okazji zrobić nigdy? Wesce, my spełniamy marzenia, a raczej Sońta i Korościel to robią. Nasza nowa popołudniowa ekipa czeka na wasze zgłoszenia w apce Radia SK. Za darmo piszecie o tym, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a potem jeszcze przed imprezką pierwszy raz może być wasz. I to przy pomocy Sońty i Korościela. A i pierwszy set dla biało-czerwonych to na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Polska wygrywa jak na razie.
1: Reklama.
2: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
3: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
4: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Uwaga, Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
15: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
18: I po reklamie.

0: Talking Body, Tough Love, SC 5 minut do 19. Czy komuś dzisiaj brakuje energii? Dawajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Czy jest dobrze, czy może źle, czy jak jest? Będę starał się was ratować eskowymi nagrodami. W końcu to wtorek, dzień po poniedziałku, no to może was dopaść jakiś kryzys. A my z tym kryzysem powalczymy. Na pewno energii nie brakuje naszym siatkarzom. 2-0 już wygrywamy z Ukrainą.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Uwaga Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
5: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka, Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Go Kart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Go Kart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Go Kart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Go Kart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
8: I po reklamie.
9: Lublin na czasie.
10: Jacek Werner, znani pisarze, przedstawiciele największych wydawnictw i warsztaty. Przed nami lubelskie targi książki. Jacy autorzy się pojawią?
11: Grzegorz Kazdepkę, Aubena Grabowska, Marcin Wroński, Alicja Sinicka, będzie Magda Stachula, będzie też pani Agnieszka Stelmaszyk, pani Agnieszka Mielech. Bardzo często wydawnictwa proszą o to, żeby nie przesadzać z ilością książek, ale są też tacy twórcy, którzy nie mają nic przeciwko temu.
10: Zapraszam, Mateusz Witczak, jeden z organizatorów. Wydarzenie odbędzie się w weekend 25, 26 i 7 września w Targach Lublin. Mamy dla Was wejściówki na tę imprezę. Piszcie na lublin@sk.pl mail o treści Targi Książki.
12: Muzyką się żyje.
13: A jak Wam się podoba nowy singiel od Miley Cyrus? Chodzi o kawałek Buzz Persuades, który gramy Wam w Radiu SK. To dopiero początek, zapowiada wokalistka, bo za kilka dni światło dzienne ujrzy nowy album Miley. Płyta Buzz Persuades ukaże się 18 września. Artystka przy okazji premiery zapowiedziała także koncerty w ramach promocji nowego materiału. Niestety będą tylko dwa i to dość daleko. 16 i 18 października w Hollywood Bowl w Los Angeles, gdzie to Miley zawita po raz pierwszy w swojej karierze. A w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie Kasba Łagana i Zalia, w sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy.
14: Imprezka.
13: Wiecie, co łączy Margaret, Eda Sheerana, Sombra i Davida Guetta ze mną? I z wami? Że ja zagram wam hity, a wy zaraz je usłyszycie. W imprezce. Mati Fuczyło. Cześć. 19 już.

pozycję na to, jak zarobić 50 tysięcy złotych. A co? W Tokio, słuchajcie, szykują się zawody w spaniu. Zawodnicy dostają 1,5 godziny na sen, no i wygrywa ten, którego sen według badań będzie najlepszy, najbardziej jakościowy. Za pierwsze miejsce jest ponad 50 tysięcy złotych nagrody i szczerze mówiąc, ja chętnie wziąłbym udział w tych zawodach, nawet gdybym miał zająć ostatnie miejsce. Zawody w październiku, więc kupujcie bilety do Tokio.

0: Robin Schulz, Watermouth i Take It Slow w Radiu SK. Sprawdzam, co robicie. Dostaję od was wiadomości na Facebooku Radia SK. Marcin napisał, że wieczór spędza za kółkiem. Wiezie towar do sklepów, żebyśmy jutro mogli kupić wszystko to, co świeżutkie. No i brawo, brawo, brawo, super. Roman za to ma kłopot. Dzisiaj kończy urlop i napisał, że jeżeli zadzwoni do szefa po jeszcze jeden dzień wolnego, to szef go pogoni. Ja to rozumiem. Jeszcze jeden dzień wolnego i Roman dostaniesz wolne. Od szefa, na dłużej. I ważne wieści mam. Nasi siatkarze właśnie wygrali 3-0 z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
1: Reklama.
2: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Uwaga, Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Daci Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, Rondo przy Zamku Lubelskim.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
12: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
13: Hyundai.
14: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
17: I po reklamie.

Joey and of Beggaring. A czy komuś może brakuje sukcesów na dziś? To ja jeden dla was mam. W grupie, słuchajcie, jesteśmy niepokonani. Nasi siatkarze przed chwilą wygrali na Mistrzostwach Europy z Ukrainą 3-0. To już jest czwarty mecz z rzędu z wygraną, a został już tylko ten z Bułgarią. Ja czekam już tylko na to, aż będziemy mieli taką cieszynkę jak piłkarze z Norwegii na mundialu. Bo biało-czerwoni mogliby często z niej korzystać. Fast Boy, Topic i Forget You, to jest imprezka.

To Kuba i Kuba i chłopaki. W Radiu SK ten kawałek cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Już teraz możecie na niego głosować na sk.pl. Tam ostatnio pierwsza trójka to Post Malone i Swae Lee, Sunflower, to miejsce trzecie. Drugie to Tylko Kochaj Mnie od Zali, ale pierwsze to H i Mata, Ring My Bell, a więc polski remix właśnie Ring My Bell. Jeżeli chcecie to zmienić, to głosujcie, a w piątek po godzinie 17 sprawdzimy, co tym razem jest najlepszym hitem w Polsce i na świecie. Ale najlepsze gram już za chwilę. Będzie Damian Dawid i Avicii.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
1: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
2: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
4: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai.
9: To da więcej. 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
10: 1847 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacyjna. Graj o 35 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: 19 września, Konopnice. Tego dnia będzie naprawdę głośno. Zapraszamy na Dożynki Konopne. Na scenie między innymi Janusz Walczuk, Fu, Numer Raz oraz wielu innych. Muzyka, energia i wyjątkowy klimat. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Widzimy się 19 września w Konopnicy. Szukaj wydarzenia na Facebooku i obserwuj Instagram. Dożynki Konopne. Będziesz?
15: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
19: I po reklamie.
20: Lublin na czasie.
21: Jacek Werner, teraz coś dla fanów antarktycznych zwierząt. Postępują prace przy budowie pingwinarium w Zoo w Zamościu. Roboty żelbetowe zostały już ukończone.
22: Trwa ryflowanie ścian, czyli nacinanie i żłobienie betonu ścian zewnętrznych. Trwają prace wykończeniowe, układanie glazury w pomieszczeniach wewnętrznych, w tym w zimowisku dla pingwinów. Montowana jest konstrukcja woliery wybiegu zewnętrznego.
21: Mówi Tomasz Zwolak z zamojskiego Zoo. Trwają też prace brukarskie. Kończą się już roboty związane z technologią basenową. Dostawca czeka jeszcze na dostawy szyby basenu zewnętrznego. Prace mają potrwać do trzeciej dekady listopada. Na razie od nas to wszystko. Więcej info o tym, co dzieje się w Lublinie i w okolicach, na sk.pl.
23: Muzyką się żyje.
24: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca pojawi się na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie. Spodziewajcie się w najbliższych dniach możliwości usłyszenia i zobaczenia naszego wywiadu w socialach. Radia SK. Przypomnę, że to pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Deli Supreme wylądował na szczycie. To właśnie ten viralowy kawałek został jedynką we wczorajszym notowaniu Rap 20. MJ Deli, stojący za tym numerem, tak naprawdę stawia dopiero swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie, bo Deli Supreme to drugi singiel w jego karierze. I od razu sukces. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Tam też głosujecie, a kolejna Rap 20 już w poniedziałek po 23. Moim gościem będzie Getz.
0: Impreska.
24: Ale teraz to wy czujcie się jak u siebie, bo to wy jesteście moimi gośćmi. Mati Fuczyło to ja. Mam dla was naprawdę niezłą mieszankę. Damiano Dawid, The First Time, tak zaczniemy. Będzie Avicii i Rita Ora, Lonely Together. I będzie też Gibbs. No to co? Zaczynamy o 20 równo. I nowości będę miał...

0: Tak brzmi imprezka we wtorek, 26 minut po 20:00, to Riviera i She Doesn't Mind. Będą darmowe bilety na pociągi. Tak przeczytałem, naprawdę, będzie można pośmigać za darmo, ale to, że nie zapłacicie, wcale nie znaczy, że nic nie trzeba zrobić. Sprawdziłem, bo ja już chciałem odebrać swoje. Słuchajcie, chodzi o to, że Polska i Niemcy szykują po 30 tysięcy darmowych biletów kolejowych, ale po pierwsze, tylko dla osób do 27 lat, no to ja od wczoraj się nie łapię. I to są nagrody w konkursie wiedzy. No to tu się nigdy nie łapałem. Ale może wy się załapiecie.
1: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
8: Uwaga Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
9: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
11: 24, 35.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
15: I po reklamie.

Just Keep Watching, czyli po prostu oglądaj dalej. Just keep watching. To dokładnie to oznacza. A to Tate McRae w Radiu SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, ale jeżeli wy macie już dość oglądania, po prostu przyglądania się i chcielibyście wziąć sprawy w swoje ręce i przeżyć swój pierwszy raz, czyli spełnić swoje marzenie, to temat jest wyjątkowo prosty. W SC my się na tym znamy, a dokładniej Sońta i Korościel się na tym znają. Nasza popołudniowa ekipa spełnia marzenia, musicie nam tylko o nich opowiedzieć w zgłoszeniu w apce Radia SK za darmo, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. No i nasza ekipa może wam w tym pomóc. A ja mogę pomóc z doborem dobrej muzyki. Alex Warren i Passenger już teraz.

0: 5 minut przed 21. To Kygo, Max McNone, Take Me Back. To jest imprezka. Czy komuś z was marzy się wyjazd na wakacje? Bo ja mam taki przedsmak. Pamiętajcie o pasach w samolocie.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy, zapinamy! Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
0: Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Dawid Podsiadło, zaraz.

0: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai. Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
12: I po reklamie.
13: Lublin na czasie.
14: Jacek Werner czeka 5 stref od tradycyjnej galerii reprodukcji przez instalację inspirowaną słynną sypialnią Warless po 8-minutowy seans w goglach VR. W nowym hangarze sztuki rusza światowa wystawa Van Gogh The Immersive Exhibition. Po sukcesie m.in. w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku przyszła pora na Lublin, mówi kuratorka wystawy Daria Solar.
15: Gdzie możemy patrzeć w lewo, w prawo, w górę, w dół i znajdujemy się wewnątrz ożywionych obrazów Vincenta Van Gogha i lecimy na przykład nad jezioro. Albo przechodzimy przez pub, w którym on bywał, albo wchodzimy do jego domu, przechodzimy przez jego dom.
14: Wystawę można już oglądać w hangarze sztuki przy Alei Witosa 20 do końca roku.

0: News.
1: Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. No mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki, po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
1: Mój pierwszy hit.
3: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia Eska.
3: Eska Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem.

0: czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku. Zgubiłem się nocą, miasto wystawia kły, rozum z poranorozą, będę dzwonił jak zły. Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
1: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
1: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
1: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń i dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle, wiesz, chilloutowy, taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
1: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru. Bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: powietrza.
1: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
2: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
1: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you. W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Rayleigh. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie więcej tych chórków, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o małych rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: Polska Lublin News.
1: I Jacek Werner, będą przejażdżki zabytkowym Ikarusem i lekcje edukacyjne. Jutro w Lublinie startuje Europejski Tydzień Mobilności. To inicjatywa Komisji Europejskiej. Towarzyszy jej edukacyjna kampania i szereg imprez, a co i kiedy wydarzy się w Lublinie, o szczegółach mówi rzecznik lubelskiego ZDTM-u Monika Fisz.
2: Rusza Europejski Tydzień Mobilności 2026. Bezpłatne przejazdy Ikarusem, lekcje edukacyjne dla dzieci, strefa rozrywki oraz bezpłatne przejazdy podczas dnia bez samochodu to atrakcje przygotowane specjalnie na Europejski Tydzień Mobilności. Europejski Tydzień Mobilności jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma na celu zachęcenie mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania. Kampania Europejskiego Tygodnia Mobilności trwa co roku od 16 do 22 września. Jej zadaniem jest promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach, który wspomoże zmianę zachowań mobilności mieszkańców. W tym roku tematem przewodnim kampanii jest mobilność dla każdego i zakłada ona zapewnienie wszystkim dostępu do bezpiecznego, zrównoważonego i przystępnego transportu, niezależnie od dochodu, miejsca zamieszkania, płci, wieku czy sprawności. Lublin już od ponad 17 lat aktywnie włącza się w ogólnoeuropejską kampanię. Jeśli chodzi o program obchodów, w dniach od 17 do 18 września będziemy prowadzić lekcje pod hasłem Bezpieczny pasażer, pieszy i rowerzysta. Od 8.30 do 13.00 na miasteczku ruchu drogowego przy Alejach Zygmuntowskich będą organizowane pogawędki z zakresu bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej, ruchu rowerowego i ruchu drogowego. Jest to kontynuacja akcji, która co roku organizowana jest w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. Chodzi o to, że przed trolejbusem ustawionym w pobliżu miasteczka ruchu drogowego Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie razem z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym prowadzi lekcje z zakresu bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej. Natomiast w drugiej części policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeprowadzą w ramach akcji profilaktycznej zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie edukacji pieszych i rowerowej, głównie bezpiecznego poruszania się po drogach na rowerze. Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie, Komenda Miejska Policji w Lublinie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Zajęcia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Lublinie. 20 września w niedzielę mieszkanki i mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów zabytkowym pojazdem Ikarus oraz odwiedzić strefę rozrywki na Placu Zamkowym. W godzinach 13.15, 14.15 oraz 15.15 z Placu Zamkowego odjeżdżać będzie zabytkowy pojazd marki Ikarus. Będzie on kursował po trasie od Alei Tysiąclecia poprzez Ruską, Biernackiego, przez Leszczyńskiego, Głęboką, Muzyczną do Dworca Lublin, następnie Aleją Unii Lubelskiej z powrotem na Aleję Tysiąclecia. Przejazd linią będzie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Ważną informacją jest to, że liczba miejsc w pojeździe jest ograniczona i nie prowadzimy zapisów na przejazd. 22 września, tak zwany dzień bez samochodu, każdy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, podczas dnia bez samochodu każdy pasażer podróżuje w tym dniu bezpłatnie wszystkimi liniami komunikacji miejskiej, które kursują na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Ważną informacją dla pasażerów jest to, że nie przysługuje zwrot należności w przypadku skorzystania z bezpłatnego przejazdu w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu dla osób, które posiadają w ten dzień ważny bilet.
1: Europejski Tydzień Mobilności trwa od 16 do 22 września.
0: SK Lublin.
1: Trzy nowe projekty, które łączą edukację, profilaktykę oraz praktyczne wsparcie. Lublin chce zadbać o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców. Inicjatywy skierowane są do młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów, mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina.
3: Problematyka ochrony zdrowia psychicznego jest to jeden z priorytetowych kierunków, jeżeli chodzi o działania miasta Lublin w kierunku właśnie polityki zdrowotnej i tych działań, które dotyczą mieszkańców naszego miasta. Realizujemy szereg różnych działań, ale te działania nasze oparte są przede wszystkim o dokumenty strategiczne i takim dokumentem strategicznym, który powstał w 2024 roku, był program ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Lublin na lata 2024-2030. Tenże program został uchwalony przez Radę Miasta 5 września 2024 roku i poprzez różnego rodzaju działania chcemy te rzeczy, które są zawarte w tym programie, a mianowicie te główne, kluczowe działania, staramy się od tego 2024 roku realizować. W tej chwili skupiamy się na trzech takich kluczowych projektach, które od lipca tego roku do końca grudnia tego roku będziemy realizować. Trzy projekty, które są finansowane zarówno ze środków budżetu miasta, jak i ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale także od darczyńców, którym chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, że widzą potrzebę i jeszcze dodatkowo partycypują w kosztach przygotowania i realizacji takich działań. Głównym kluczowym takim kierunkiem, jeżeli chodzi o działania związane ze zdrowiem psychicznym mieszkańców naszego miasta, to są, proszę Państwa, przede wszystkim promocja zdrowia psychicznego, czyli szereg różnego rodzaju działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych i dla mieszkańców naszego miasta, ale również skierowanych do różnego rodzaju firm, instytucji, organizacji pozarządowych, zrzeszeń, ale także osób fizycznych, które z tym zdrowiem psychicznym na co dzień mają do czynienia. Kształtowanie właściwych postaw to też działania, które chcemy, żeby były realizowane w naszym mieście i za pośrednictwem właśnie Wydziału Zdrowia i jednostek współpracujących z Wydziałem Zdrowia staramy się te działania upowszechnić. Systemowe wsparcie, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to też te działania, które robi Wydział razem z jednostkami, które podlegają pod Departament Spraw Społecznych. Ponadto pomoc w kryzysach i tak naprawdę pomoc nie tylko osobom, które są w kryzysie właśnie zdrowia psychicznego, ale także wsparcie rodzin, osób, które już doświadczyły problemów ze zdrowiem psychicznym, ale także osób,

0: ewentualnie wiedzieć, jakie techniki stosować, co robić, albo gdzie pojawić się, w jakich placówkach, instytucjach, by w odpowiednim momencie zadziałać tak, by do pewnych problemów związanych ze zdrowiem, kryzysem psychicznym nie dopuścić.
1: W lubelskich szkołach ruszą warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, depresją i hejtem, przeznaczone dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Dorośli i seniorzy poznają z kolei metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz sposoby na radzenie sobie z lękiem i budowanie relacji, mówi Barbara Danieluk z Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin.
2: Te działania, które realizujemy w roku bieżącym, w poprzednich latach, są to działania już wieloletnie. Widzimy taką potrzebę od wielu, wielu lat. Ta strategia w zakresie zdrowia psychicznego, którą pani prezydent cytowała na początku, jest już kolejną edycją. W poprzednich latach również robiliśmy działania. Nasze działania jako samorządu miasta dotyczą głównie działań informacyjno-edukacyjnych. Chcemy, żeby społeczeństwo wiedziało, jakie ma problemy, uświadomiło sobie to i gdzie z tymi problemami się udać po pomoc, żeby nie zostawali mieszkańcy sami. Te działania programowe, które dzisiaj Państwu zostały przedstawione, tak naprawdę realizowane są już praktycznie od 6 lat. Staramy się naszych mieszkańców wyedukować, ale też ich wzmocnić psychicznie. Współpracujemy tutaj z wieloma poradniami zdrowia psychicznego, psychiatrami, psychoterapeutami, różnymi specjalistami i środowiskiem osób, które niosą pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób, które nawet ze zwykłym problemem czasami bezsenności czy zdenerwowania, który jest początkiem czy symptomem jakichś niekorzystnych zjawisk zdrowotnych, staramy się ich pomóc, wesprzeć, żeby wiedzieli, gdzie się udać. Również też jesteśmy takim troszeczkę spinaczem między świadczeniami zdrowotnymi, które wykonują, realizują podmioty medyczne, lekarze mówiąc wprost, a kadrą pedagogiczną, czy też środowiskiem organizacji pozarządowych, którzy w szerokim spektrum potrafią naszych mieszkańców ukierunkować, wesprzeć im bez potrzeby udawania się już potem po konkretne świadczenie, czyli mówiąc wprost, żeby nie docierać już potem do psychiatry czy do psychologa, tylko własnymi drogami czy własnymi ćwiczeniami poprzez różnego rodzaju terapię, psychoterapię, wzmocnić swój dobrostan psychiczny. Zależy nam szczególnie na młodych ludziach. To wyszło, tak jak Państwo wiecie, po pandemii, kiedy okres izolacji nie tylko na seniorach, ale i na wszystkich mieszkańcach, ale w szczególności na osobach młodych, szczególne piętno zostawił ten okres, więc tutaj ta psychika trochę osłabła, plus do tego całe spektrum działań dotyczących uzależnień behawioralnych, bo niestety okres pandemii spowodował, żeśmy się bardzo zinformatyzowali, a ze skutkiem ubocznym niestety dla naszego zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego, a szczególnie wrażliwi młodzi ludzie bardzo to odczuli. Dlatego zdecydowana większość działań dedykowanych przez nas jest do uczniów klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wtedy, kiedy te problemy się najbardziej uwypuklają, ujawniają i na które trzeba w sposób natychmiastowy wręcz reagować.
1: Władze miasta przypominają także o stałej pomocy oferowanej przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa oraz całodobowego telefonu zaufania.
3: SK Lublin.
1: Wielka sztuka i wirtualna rzeczywistość zawitają do Lublina. W nowo powstałym hangarze sztuki przy Witosa rusza światowa wystawa Van Gogh – The Immersive Exhibition. Po sukcesie m.in. w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku przyszła pora na Lublin. Na zwiedzających czeka 5 stref, od galerii reprodukcji po 8-minutowy seans w goglach VR.
4: Dzień dobry, ja się nazywam Daria Solar, jestem kuratorką wystawy multisensorycznej Van Gogh i współautorką kopii, które Państwo tutaj znajdą. Mamy w zasadzie całe życie Vincenta Van Gogha w pigułce, czyli zaczynamy od przedstawiania jego biografii, szkół, w których był, rodziny, przyjaciół, miejsc, w których mieszkał, które są pokazane poprzez fotografie, które mamy, plus tekst, który przy pomocy QR-kodu Państwo sobie odpalacie ze swojego telefonu i można sobie posłuchać lektora, który wprowadza Państwa w sposób bardzo przyjemny w cały życiorys Vincenta Van Gogha, także od jego dzieciństwa aż do śmierci wszystko zostanie Państwu opowiedziane.
1: Finałem jest widowiskowy spektakl multisensoryczny z ożywionymi obrazami wyświetlanymi na ścianach i podłodze.
4: To jest taki duży spektakl multisensoryczny, gdzie Państwo wchodzą do takiego dużego pomieszczenia, gdzie na ścianach i na podłodze są zanimowane obrazy Vincenta van Gogha i fragmenty tych dzieł ożywione i one sobie tak chodzą po wszystkim, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, że tam mamy pokazaną twórczość przez wszystkie okresy twórczości Vincenta van Gogha, czyli zaczynamy od tych czarno-białych rysunków, szkiców, prac takich właśnie jeszcze ciemnych, przedimpresjonistycznych, poprzez okres postimpresjonistyczny van Gogha. Także mamy całe jego życie i najważniejsze jest to, że to jest ozdobione tekstem samego van Gogha, który znamy z 700 listów, które napisał do swojego brata Theo. I wycinki tych listów, czyli słowa samego van Gogha, czyta Państwu lektor. Jest to oczywiście w tle jest wspaniała, piękna muzyka, na przykład Chopina między innymi. I cała ta inscenizacja przeprowadza Państwa tak bardzo pięknie przez życiorys, bardzo trudny zresztą, bardzo, bardzo nieszczęśliwego człowieka, który zostawił nam w dorobku jeden z najpiękniejszych obrazów natury, jakie w ogóle mamy. Mamy jeszcze element VR, także takie super nowoczesne podejście dla interesujące dla młodych ludzi, ale nie tylko. Czyli wchodzimy do takiej strefy VR, gdzie siadamy sobie na fotelu, nakładamy na oczy takie wielkie okulary VR i tam znajdujemy się w takim trójwymiarowym świecie, gdzie możemy patrzeć w lewo, w prawo, w górę, w dół i znajdujemy się wewnątrz ożywionych obrazów Vincenta van Gogha i lecimy na przykład nad jeziorem albo przechodzimy przez pub, w którym on bywał, albo wchodzimy do jego domu, przechodzimy przez jego dom. Także jakby możemy się wczuć w to, jak on żył, jak wyglądał troszeczkę jego świat, przez miasteczka tam przechodzimy. Jest to 8 minut zagłębienia się w świat trójwymiarowy Vincenta van Gogha. Wystawa to jest jakby polska edycja międzynarodowej wystawy, która była w Paryżu, w Londynie, w wielu miastach i my po prostu przywozimy ją do Państwa, żeby można było zagłębić się właśnie w świat van Gogha i mamy taki pomysł, żeby przez to, jak bardzo przystępne jest pokazanie tego artysty, żeby zachęcić Państwa do interesowania się sztuką.
1: Wystawę można oglądać w hangarze sztuki przy Alei Witosa 20 do 31 grudnia.
3: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Chce przelecieć Atlantyk, jak 100 lat temu zbiera pieniądze na niezwykły lot. Jak już wiecie z naszej anteny, Krzysztof Taczalski z Zakrzówka pod Kraśnikiem chce w przyszłym roku przelecieć nad Atlantykiem, tak jak 100 lat temu zrobił to Charles Lindbergh. Chce zrobić to repliką samolotu, którą znalazł w USA. Na realizację planu potrzebuje ogromnych funduszy i dlatego szuka sponsorów i partnera strategicznego. Taczalski na co dzień jest operatorem dźwięku, ale też kaskaderem, instruktorem jazdy na motocyklu, a niedawno zdobył też licencję pilota. Do planowanego lotu przygotowuje się od kilku lat, przeszedł setki godzin nauki, ćwiczy na symulatorze i przygotowuje się też do egzaminu językowego dla pilotów. Jego treningi, tak jak i docelowy lot, potrafią być wycieńczające. Pan Krzysztof ćwiczy w nocy, również przy otwartych oknach, na symulatorze. Stara się nie korzystać z toalety, bo lot nad oceanem ma trwać około 33 godzin. Jak mówi w rozmowie z Radiem SK, jest gotowy na takie wyzwanie i potrzebuje jedynie środków finansowych, żeby spełnić swoje marzenie. Wysłuchajcie drugiej części rozmowy naszego reportera.
5: Jak pana bliscy reagują w ogóle na taki pomysł i co też pan czuje z myślą taką, że kiedyś wystartuje pan właśnie z Nowego Jorku. Czy jakieś obawy ma pan, czy bardziej to jest taka ekscytacja?
6: Zaczynając od obaw, to jedynego, czego się mogę obawiać, to, że silnik odmówi posłuszeństwa. To jedyne co, to jeżeli silnik lub układ paliwowy się zanieczyści jakimś kiepskim paliwem i silnik stanie, no ale to tak jak mówię, no wcześniej ja będę trochę ten samolot oblatywał, forsował go będę, żeby po prostu, jeżeli on ma się uszkodzić, ten silnik, no to lepiej, żeby się nad terenem uszkodził, niż potem gdzieś na trasie, gdzie temperatura wody będzie taka sama jak na Titaniku. No, to ta sama trasa jest praktycznie i to jest kwestia, jak się tam wpadnie do tej wody, to godzina i hipotermia robi swoje, tak? Więc tego się boję, że ten silnik wiekowy, znaleziony pewnie gdzieś przez producenta tego samolotu, no gdzieś tam to że nie da rady, no ale jeżeli nie będzie w trakcie przelotu jakoś tam za mocno obciążany i na mocy takiej przelotowej będzie sobie delikatnie pracował, no to można powiedzieć, że na 70-80, może nawet 90% nie dojdzie do żadnej sytuacji takiej awaryjnej, która musi ładowanie, no. Ale też, no, mamy teraz te GPS-y, mamy te ELT, to są takie w samolotach urządzenia, gdzie jak jest uderzenie samolotu o ziemię, to one same właśnie nadają sygnał ratunkowy i wtedy no, wieża kontroli lotów, która ma pod sobą ten samolot, wysyła tam po prostu helikoptery, te właśnie te search and rescue and, no i wszystkich tam wysyła do pomocy, żeby tam ktoś po prostu już jechał, tak? No i tutaj taka sama sytuacja, no jeżeli ja będę leciał i ten silnik odmówi posłuszeństwa, no to dla dobrego logistyka, żeby jakiś statek podpłynął, bo samolot może nie mieć już paliwa na tyle, na dużo, czyli mieć tyle powietrza w zbiornikach paliwa, że on po prostu będzie się unosił na wodzie, a ja będę siedział na nim na górze, czekając po prostu, aż ktoś pomoże, no, bo to na tej zasadzie, no. Samolot nie ma transpondera, nie ma radia w tej trzycyfrowej, no, trzycyfrowego radia, tak zwanego nowej generacji, więc ja bym chciał to mieć, tym bardziej, że taki samolot to jest samolot widmo, on nie ma żadnych świateł na sobie, ani pozycyjnych, ani ostrzegawczych, ani nawigacyjnych stroboskopów, nic nie ma z zewnętrznego. Tam jak się wystartuje i ma się lądować w nocy, to po prostu ląduje nocny marek. I w momencie, kiedy no stanie się bez radia, że tak powiem, i transpondera na lotnisko kontrolowane, tak zwany CTR, takim samolotem z tak małą prędkością, bo tam 160-170 km tej prędkości postępowej i lądowanie będzie strasznie trudne, bo już teraz za dużo tam w tym Paryżu tych samolotów lata. Trzeba będzie gdzieś jakieś lotnisko mniej uczęszczane po prostu odwiedzić, żeby to było dobrze zrobione. No jest różnych takich problemów. Ja jeszcze jestem za mały tak naprawdę, bo lotów międzynarodowych nie mam żadnego na sobie, ale mam w Polsce, w Poznaniu człowieka, który się w tym specjalizuje, prowadzi tam swoją szkołę, jak dobrze pamiętam, West Wings. I sądzę, że on pomoże to rozegrać merytorycznie, jak to ma być dobrze zrobione, co było najlepiej, co było optymalne. Zresztą lądowanie na jakimś tam lotnisku musi mieć lotnisko zapasowe wgrane. No, nie da się po prostu polecić na któreś lotnisko, bo jakby coś się stało, to trzeba automatycznie lecieć gdzie indziej. No, więc to wszystko trzeba przemyśleć. To wszystko jest walka o paliwo, bo tego paliwa będzie coraz mniej. Więc no, tak to wygląda. A na pytanie to pierwsze, co oni tam sądzą, moi najbliżsi? No, oni mnie już znają od lat, wiedzą, że jak coś sobie założę, no to zrobię. No, jeżeli coś jest niebezpieczne, no to się do tego przygotuję jak tylko mogę. No, tutaj już się kilka lat przygotowuję do tego, latając Cessną, żeby po prostu się dobrze czuć. No nie są, no nie są zadowoleni. No, oficjalnie powiem, nie są zadowoleni, bo albo się uda, albo się nie uda. To jest dla nich za duże niebezpieczeństwo dla mnie. I wiedzą też, że to nie jest mi do życia potrzebne i tak dalej. No, Także no, taką mam historię. Okay. Jeszcze tylko wspomnę. No, poznałem 3 lata temu dziewczynę. No i tak ona mnie wspiera bardzo w tym dążeniu do celu, ale widzę, że ona pewnie nie chciała, żebym ja po prostu poleciał. No, ale powiem tak, mam nieduży nalot na samolotach, więc może ja nie boję się jeszcze tego lotu, może się nie boję, ale już piloci na przykład co z większym stażem albo instruktorzy tego typu samolotów, no to już wiedzą, że to już się jedzie na krawędzi tak naprawdę. No, jeżeli silnik przestanie pracować, to nie ma. To jest właśnie, wie pan, to jest takie no niby nie jest to ruletka żadna i tego typu, że po prostu no co tu mogę powiedzieć, no ja nie robię tego dla adrenaliny, bo tam w powietrzu adrenaliny nie może być wcale, tam wszystkie procedury muszą być już wgrane, zapamiętane, wyuczone, także podczas jakiejś awarii w powietrzu, no to nie bardzo nawet jest czas na to, żeby wyciągnąć checklistę, przewertować na czerwone strony, gdzie na przykład mamy co zrobić po utracie właśnie silnika, kiedy silnik zgaśnie. Tam jest ileś tych punktów, no to się robi już automatycznie, przećwiczone się ma, tak samo jak w samochodzie, no coś się dzieje, to się zaczyna hamulcem wewnętrznym hamować i tak to wygląda. No,
5: jeszcze na koniec, jakby mógł pan powiedzieć, pan jakąś zbiórkę prowadzi w tym celu, żeby te brakujące pieniążki zebrać, czy jak to wygląda?
6: Prowadzę, powiedzmy, że na Patronite, tam na krzysztof.pl Taczalski można mnie dotować. W zamian za to ja jakieś tam usługi jestem w stanie zrobić, jak przelot jakiś tam widokowy samolotem czy coś tego typu. Ale to samolot, który chcemy kupić, który ja chcę nabyć, bo muszę go nabyć, kosztuje 1,5 miliona dolarów. Za tyle pieniędzy wycenił go właściciel, ten John w Stanach. No i teraz przeliczając to z dolara na złotówki, to się robi strasznie taka jakaś wysoka kwota, bo licząc po 5 zł dolara, to mamy 7,5 miliona złotych, 6,5, no nieważne, no 6,5 czy 7,5 to nie gra roli, no. W każdym razie to jest tak duża kwota, że nawet jak świętej pamięci ten pilot F-16, który tam zginął w Radomiu, on nazywał się Krakowian chyba, no jakoś tak. No to cała Polska wpłacała na zbiórkę dla jego synów, no i tyle nie uzyskali. No i ja patrząc się na to, co oni uzbierali, no wiem, że jakąkolwiek składkę bym nie rozpoczął, to niestety to będzie fiasko. No. Są ludzie, którzy chcą się dołożyć do tej akcji, dokładają się, ale niestety to jest kwota taka bająska trochę, nieosiągalna nawet dla dużej rzeszy Polaków. No. Jedyne co, to mogę raczej, jeśli w Stanach, jeśli w Stanach Polacy są, bo są, i oni tam, bo ja tak trochę mieszam się w wątku, w ogóle samolot Charlesa Lindbergha nazywał się Spirit of St. Louis, właśnie duch z St. Louis, nie miał żadnych świateł i był skonstruowany w St. Louis, a zapłacony był przez biznesmenów z St. Louis. No, więc już wiemy, jak to wyszło. I tu taka sama historia. Jeżeli ten reportaż będzie wyemitowany przez internet, dużo ludzi słucha tych podcastów, dużo ludzi słucha waszego radia, no to może jacyś nawet polscy, bo chyba głównie polscy biznesmeni mogliby w sile kilku osób zakupić ten samolot do tego celu, który potem stałby się na resztę świata, na resztę czasu reklamą dla ich firmy. No, czy ja mam mówić, że jakby Charles Lindbergh przyleciał do Paryża samolotem z napisem Red Bull, to przez 100 lat by była reklama Charlesa Red Bulla na samolocie Charlesa Lindbergha? No byłaby. I tutaj tak samo można to rozwiązać. Firmy się dogadują, polskie w Stanach dokonują zakupu samolotu, pilot już jest wyszkolony, przetestowany, tylko musiałbym polatać tym samolotem, żeby się wczuć, no bo niestety, bo tak. I robimy to w setną rocznicę. Podobno nic dwa razy się nie zdarza, jak w tej piosence, ale to jest jedyne rozwiązanie w tym momencie, które chyba jest najbardziej dogodne i stosowne do tego, żeby to rozwiązać, bo ja bym musiał chyba ze 100 lat pracować na ten samolot. Sądzę, że tutaj nawet lotnicza część Polski jakby wpłacała jakieś nawet duże kwoty, to też jest bardzo trudno taką kwotę uzbierać. No to tylko liczymy na osoby, które słuchają tego radia czy podcastu i mają możliwości, no, a biznesmeni się znają.
7: Jak coś, panie Krzysztofie, to zaraz chyba nas rozłączy, bo mam tu powiadomienie, że mniej niż minuta zostało tej rozmowy,
6: no,
7: bo tam była ona na 40 minut ustawiona, więc pewnie za chwilę się rozłączy, ale wydaje mi się, że chyba wszystko, co najważniejsze, to już przegadaliśmy i też fajną klamrą to zapięliśmy.
1: A z panem Krzysztofem rozmawiał Artur Mazurek.

0: Reklama. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: Audi Q7 z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi w wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin, Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
5: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
6: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły: dębowewille.pl.
7: Uwaga Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: RSK Lublin. Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

0: Radio SK.
1: Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

Radio SK.